0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
4: Witam Państwa serdecznie. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła.

0: o Louisie chronologicznie gdzieś przed II wojną światową, w tych niespokojnych latach międzywojnia, a wędrując wraz z jego literaturą przy książce, a właściwie trylogii kosmicznej, czyli przy takiej części jego twórczości, którą określamy jako fantastyka, science fiction. Omawialiśmy wcześniej także Narnię. To, co fascynuje mnie u Louisa, to jest łatwość, z jaką on opisywał mechanizm zła działającego w świecie, ale nie bezpośrednio, tak jak nam się zawsze kojarzy zło, tak, krwawy dyktator, koncłagry, jakieś gabinety tortur, przesłuchiwanie, nie, zło działające subtelnie, zło, które deprawuje ludzi, zło, które sprzedaje się bądź reklamuje się jako dobro.
1: Louis był doskonałym psychologiem. Jeden z moich ulubionych cytatów z Louisa to jest taki: ona jest tego typu kobietą, że żyje tylko dla innych. Tych innych można zawsze poznać po zaszczutym wyrazie twarzy.
0: Coś niesamowitego.
2: Louis był przede wszystkim, tak jak się już wspomnieli w poprzedniej audycji, bardzo dobrym logikiem, opierającym się na rozumie, ale kierujący się nie tylko rozumem. Można powiedzieć, że na ziemi i widział po prostu działanie. Tu mi chodzi, proszę Państwa, takie, trudno jest to tak określić krótko. W każdym razie on widział po prostu niemal to w sposób matematyczny, jak to zło pełza. Coś, co w historii my nazywamy łańcuchem przyczynowo-skutkowym.
0: Arystotelesowski.
2: Tak. I tak jak pan powiedział, że to jest takie zło ewolucyjne. Bo to jest tak, jak też kiedyś mówiono, że jeśli się człowiekowi wyrwie poduszkę od razu spod głowy, to on się obudzi. Ale jeśli robi się to powoli, to on śpi dalej. I jego świat nie ulega zmianie.
1: Oczywiście zło zamaskowane, zło takie nie wprost, jest najgroźniejsze. W słynnej książce, o której pewnie będziemy jeszcze mówić, która na polski została przetłumaczona, jej tytuł został przetłumaczony jako Listy starego diabła do młodego, właśnie stary diabeł do młodego mówi: no, na pewno uczono cię tej nudnej sztuki kuszenia seksualnego, gdyż Louis tutaj mówi, a to był świat jednak dosyć purytański i kościół dosyć purytański, że...
0: Wciąż jeszcze.
1: Tak. Że te grzechy seksualne, te grzechy tak zwane gorące, typu tam obżarstwo, gniew, nieczystość, to nie są najważniejsze. Najważniejsze są te, które po cichu zakradają się do głowy i ukrywają się pod postacią dobroci swego rodzaju.
0: Cnót wręcz.
1: Tak. Altruizmu. Jak to dwie osoby potrafią sobie nawzajem wyrywać krzesło, żeby właśnie podstawić tej drugiej to krzesło, że on sam nie usiądzie, tylko żeby ten drugi człowiek usiadł, i są skłonni się pozabijać, żeby tylko pokazać swój altruizm, tak?
2: Zresztą, tak jak już jesteśmy w listach starego diabła do młodego, on już we wstępie powiedział mniej więcej tak, jak pan powiedział właśnie przed chwilą o państwie totalitarnym, że to nie jest państwo obozów koncentracyjnych, nieważne jak się będą nazywać, że to nie jest państwo masowych egzekucji, krwawych przesłuchań, tylko to jest przede wszystkim państwo totalitarne, to jest państwo rozbudowane biurokracji.
0: Zdaje się, że to jest porównanie piekła, że
2: tak, wstępie,
0: tak, to tak. Nie tyle państwa totalitarnego,
2: tak, piekło.
0: To piekła.
2: Że do państwa totalitarnego właśnie.
0: Piekło to jest wielki urząd, gdzie jest mnóstwo urzędników.
1: Tak, jest takie angielskie określenie biurokracji red tape, czyli czerwona taśma, i to określenie było inspiracją dla nazwania diabła właśnie. Screw tape. Screw, no to jest słowo oznaczające śrubę, ale także oznaczające pewną czynność seksualną w niezbyt ładnej wersji, czy też zepsucie czegoś. I to połączone z tym tape, które pochodzi od tasiemca, czyli tapeworm w języku angielskim, ale także od red tape, czyli biurokracji, czyli jakaś taka boleśnie wkręcająca się śruba, coś zepsutego, biurokracja i tasiemiec, to razem stanowi właśnie owego diabła.

0: skrętacza, w jakiś sposób przewiduje, antycypuje sytuację, którą teraz niektórzy trafni badacze rzeczywistości określają jako aksamitny totalitaryzm. Czyli to, co rodzi się na naszych oczach, ja nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, ale ja to tak widzę. Zachodnie, ponowoczesne cywilizacje, zachodnie państwa, które wprowadzają pewne totalitarne ustawy, ale nie poprzez bat, nie poprzez obozy koncentracyjne, tylko szereg drobnych ustaw urzędniczych w sposób delikatny. Ktoś kiedyś powiedział, że mamy taką wizję totalitaryzmu, takiej antyutopii swoistej, najbardziej chyba znaną, to jest 1984 George'a Orwella, tak? I to jest taka brutalna, oparta na przymusie, na zadawaniu cierpienia ludziom, antyutopia. Natomiast mamy jeszcze inne wizję antyutopii. To jest na przykład Nowy Wspaniały Świat Huxleya, to jest 451 Fahrenheit, tak?
1: Tak.
0: Roya Bradbury, skądinąd wspaniałego pisarza, o którym też warto by powiedzieć. Tamte antyutopie, one nie zadają jakiegoś wielkiego bólu ludziom. Nie, ludziom żyje się w pewien sposób przyjemnie w tych antyutopiach. I zwróćcie uwagę, panowie, czy nasza współczesna cywilizacja, mówiąc nasza, mam na myśli no tą postłacińską, postrzymską cywilizację zachodniej Europy, nie wchodzi powoli w tą fazę, którą Lewis kilkadziesiąt lat temu wieszczył w swoich wystąpieniach, w swoich książkach. Takiej właśnie cywilizacji, która systemem nakazów, ale wprowadzanych bardzo delikatnie, oczywiście z pełną legitymacją najwyższej doskonałej władzy, jaka istnieje, czyli władzy ludu, tak, władzy demokratycznej. Powoli zaczyna ograniczać to ludzi, ale w sposób bezbolesny. Ludziom żyje się przyjemnie w tym wszystkim.
1: No właśnie, to co mamy dzisiaj, że tak jak nawet, proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, że czasami jest debata, która wchodzi na tak zwany temat kontrowersyjny. Kiedyś to było wiadomo, co jest kontrowersyjne. Są dwie opinie i spróbujmy rozmawiać. Dzisiaj temat kontrowersyjny z reguły to jest ten, kiedy druga osoba nie ma argumentów już na naszą rzecz.
0: I odpowiada wtedy, to jest kontrowersyjne.
1: To jest kontrowersyjne, to jest takie, to jest definitywne zakończenie na dyskusja. Zresztą to jest temat kontrowersyjny, a poza tym po co wracać do tego, to jest nieprzyjemne, to jest cierpiące. To dotyczy wszystko.
0: Czy omówimy to innym, tak, razem, innym razem i wprowadzimy ustawę przy następnym posiedzeniu, tak, Sejmu. Już naszą. Poczekamy, aż tych posłów, którzy jeszcze stawiają opór, będzie mniej na sali. I chytrze wprowadzimy nową ustawę.
2: U Lewisa to jest opisane w tej ohydnej sile doskonale, gdzie Instytut Naukowy zaczyna się rozrastać, tworzy własną policję, ma wsparcie prasy, zresztą sami piszą artykuły do tej prasy i nagle okazuje się, że to, co było pomyślane jako element sprzyjający rozwojowi kraju, no to nagle przeciwko aktualnej sytuacji całkowicie zaczyna się przeciwstawiać temu porządkowi, który jest, i tworzyć nowy porządek, już nie humanistyczny, jak to pan redaktor powiedział, tylko transhumanistyczny, gdyż naukowcy są tam owładnięci taką obsesją, co zrobić, żeby człowieka wyjąć z ciała i przekształcić w formę bardziej trwałą.
1: I takie tworzenie nowego człowieka, prawda? Coś, co jest zawsze jakby marzeniem każdego systemu totalitarnego. Nieważne, jak to się będzie nazywało, czy Übermensch, czy sowiecki ciała wiek, prawda? To jest właśnie stworzenie nowego człowieka.
2: Pozorny humanizm przekształca się w swoje przeciwieństwo.
1: Tak, tak, to jest tak, jak mniej więcej, jak było też, też możemy powiedzieć jakby o pewnej utopii, też bardzo fajny film, o krasnoludkach w reżyserii Louisa Machulskiego, że polokoktowcy nas nie kochają, ale my ich będziemy tak długo kochać, aż oni nas pokochają.
0: To jest te słowa tutaj o tym tworzeniu nowego człowieka, ale w gruncie rzeczy niszczeniu starego, no bo żeby stworzyć nowego, trzeba zniszczyć starego, zniszczyć kulturę, w jakiej on wyrósł, tak, bo on jest tak mocno skażony tą kulturą. Cywilizacja tworzy się, jak niektórzy znawcy twierdzą, to nie jest kwestia kilku tysięcy lat, to jest często, według niektórych obliczeń, kwestia 100 tysięcy lat, tak? Nasza cywilizacja tworzyła się przez 100 tysięcy lat i tak łatwo się z nią rozprawić nie da. Ale właśnie, by ludzkość można było zbawić, wpierw trzeba się będzie z nią rozprawić. By człowiek był człowieka bratem, trzeba go wpierw przećwiczyć batem.
2: Szpotański.
0: Szpotański, dokładnie. W prostych, niewyszukanych rymach oddał to, co Lewis i ludzie jemu podobni, pisząc o wiele bardziej wyrafinowanym językiem, też dostrzegali to zagrożenie, które jest wokół nas. Zagrożenie nie w tej chwili dywizjami Waffen-SS i komorami gazowymi, tylko właśnie tym aksamitnym totalitaryzmem. Ja je dostrzegam. Cieszę się, że

0: panowie również, dostrzegał je również Louis. I taka znaczna część jego działalności publicznej to były owe odczyty, prawda, w których brał udział, które zresztą sam inicjował. On się uważał za tego wojownika chrześcijańskiego i zarazem cywilizacyjnego.
1: Tak, zresztą to jest jednak nawrót do antyku, jak i do średniowiecza, czyli właśnie debaty, proszę państwa, przecież tak naprawdę niektórzy uważają, że początek reformacji, czyli rozłamu w uniwersalizmie, to było to, że nikt nie przyszedł na debatę z Marcinem Lutrem. I on po prostu tak się podobno poczuł, jakby poruszony w tej swojej, nie wiem, dumie, nie wiem jak to nazwać.
0: Jego ego zostało urażone.
1: Bardzo mocno urażone, że on to, że z tej Wittenbergi to rozesłał wszystkie listy do wszystkich ośrodków akademickich
0: i
1: Europy.
0: I z reformatora kościoła zamienił się w rewolucjonistę.
1: Tak.
0: Bo przecież do tego momentu on chciał reformować Kościół Święty, katolicki, niepodzielny, był w końcu zakonnikiem. No i znowu powraca nam wątek z pierwszej naszej części opowieści o Louisie. Animozje, sympatie, emocje osobiste potrafią bardzo dużo dokonać w życiu, bo przecież właśnie urażone ego, jak wielu biografów twierdzi, urażone ego Lutra spowodowało w gruncie rzeczy rewolucję, tak? Bo to była rewolucja, zerwanie owej jedni chrześcijańskiej, owego uniwersalizmu chrześcijańskiego, który wciąż jeszcze w zachodniej Europie istniał.
2: I tu ogromną zaletą jest kultura angielska z umiejętnością eleganckiej dyskusji, która to dyskusja była prowadzona w grupie słynnych Inklingów, o których już mówiliśmy trochę przy okazji Tolkiena, i do której to grupy gdzieś około 1933 roku dołączył także Louis.
0: Czy mamy jakieś opisy tego, jak on się w owej grupie udzielał? Przez niektórych biografów, historyków Inklingów on jest uważany za drugą po Tolkienie co do ważności i aktywności postać. Rzeczywiście tak było?
2: Znaczy, ja w ogóle źle powiedziałem przed chwilą, chciałem się poprawić, że on dołączył. Tak naprawdę był jednym z założycieli. U niego w pokoju się Inklingowie spotykali przez dłuższy czas, ale tam były też takie postaci, które dzisiaj w Polsce są mniej znane, a które miały, można powiedzieć, największy posłuch i autorytet. I to przede wszystkim jest niejaki Charles Williams, który był trochę starszy od...
0: No właśnie, mniej znana postać.
2: Tak, niestety jego książki w Polsce nie zostały wydane, a jest to poza George'em MacDonaldem, o którym mam nadzieję, że jeszcze potem chwila, to jest to najważniejszy, jest to chyba człowiek, który wywarł największy wpływ na Louisa. On wydał takie dwie książki, Wojna w niebie, War in Heaven i Zejście do piekieł, Descent into Hell, które też mają charakter takiego proto-science fiction i gdzieś coś między baśnią a współczesnym science fiction, i myślę, że to one zarówno na Narnię, jak i na trylogię kosmiczną wpłynęły ogromnie. Mam nadzieję, że ktoś je w Polsce wyda. Tutaj mój kolega Maciej Szymkiewicz nosił się z zamiarem stworzenia takiego wydawnictwa. No, trzymamy kciuki.
1: To jak zawsze, tak jak też na filmach jest przedstawiane, czy nazwijmy to w pop kulturze, ci dwaj panowie, jeśli chodzi o Inklingów, Louis, profesorowie Louis i Tolkien są po prostu nierozłączni. Oni tworzą taką, można powiedzieć, taką dyskusyjną bestię o dwóch głowach.
0: Zabrzmiało groźnie.
1: Tak, ale to tak fajnie brzmi, no tak jak był Chester Bellock, o którym

0: po prostu nierozłączni. Oni tworzą taką, można powiedzieć, taką dyskusyjną bestię o dwóch głowach.
1: Zabrzmiało groźnie.
0: Tak, ale to tak fajnie brzmi, no tak jak był Chester Bellock, o którym

0: trakcie tych spotkań uczestnicy czytali też swoje dzieła, fragmenty pisanych powieści, prac i tak naprawdę ciekawą rzeczą byłoby się na przykład zorientować, jaki był wpływ na przykład, czy wpływ był jakiś Lewisa na Tolkiena i odwrotnie.
1: To wiemy, to akurat wiemy, bo Tolkien pisał w dużej mierze te swoje dzieła fantasy do szuflady. I on, zresztą no, wystarczy prześledzić cały cykl pisarski, jeśli chodzi o drugiego Hobbita, czyli Władcę Pierścieni, bo przecież to miał być początkowo drugi Hobbit. To jest prawie ćwierć wieku. Od napisania pierwszych słów do wydania. On się z tym nosił, on zaczynał, przeprawiał, poprawiał, nie był zdecydowany. On nie był też zdecydowany, przez pierwsze odczyty Hobbita są też w kręgu Inklingów. On nie był zdecydowany, czy to wydawać, czy nie wydawać, albo to taka opowieść, którą czytał swoim dzieciom, a Lewis go bardzo silnie naciskał. Jak najbardziej, wydawaj, to jest dobre. On mu kibicował w tym i tu właśnie mojego kochanego Tolkiena nie mogę zrozumieć, że o ile Lewis mu kibicował, dopingował go tak pozytywnie, udzielał mu tej krytyki konstruktywnej, tak jak w Rejsie. Róbmy tak tą krytykę, żeby tej krytyki nie było. To Tolkien się tym samym nie odwzajemnił Lewisowi.
2: Mówiło się, że

0: mu nie pasowało ten prosty styl pisania. To, o którymś mówili w poprzedniej audycji. Właśnie profesor Tolkien miał widocznie miał tą inną wizję. On może chciał tworzyć dalej jakby w tej tematyce tych rozbudowanych mitów. Mówię, a tu jest taka prosta opowieść. Może on wstydził się opowieści dla dzieci. A przecież jak wiemy, no to jest bardzo ważna rzecz.
1: On się też niepokoił, pamiętam, w paru opracowaniach o Inklingach i o samym Tolkienie. Pojawia się ten lęk Tolkiena, co koledzy uniwersyteccy powiedzą na to, co koledzy profesorowie szacowni powiedzą na taką, zdawać by się mogło, frywolną pisaninę. Zdaje się, że tutaj też poczucie własnej ważności, które w każdym z nas jest większe czy mniejsze, odgrywało swoistą rolę. No i właśnie, czy panowie wiecie coś na zasadzie swoistej analogii, jak ten lęk wyglądał u samego Lewisa? Czy on bał się, jak ta jego lekka literatura zostanie potraktowana w kręgach akademickich? W końcu był profesorem literatury najbardziej szacownego uniwersytetu.
2: Tu są takie dwa istotne momenty. Pierwsza kwestia jest taka, że Lewis liczył się na pewno ze zdaniem Tolkiena, gdyż w tej ohydnej sile uzupełnił współczesną, ziemską narrację o nawiązania do mitu arturiańskiego, co niestety Tolkien także skrytykował i stwierdził, że to kompletnie nie jest tak, jak powinno wyglądać. Natomiast drugie takie zdarzenie, które wskazywało na pewną wrażliwość Lewisa na krytykę, i to jest takie wydarzenie, nad którym mocno zastanawiają się biografowie, wręcz kuriozalne. Otóż w 1948 roku, w ramach którejś z debat, Lewis dyskutował z panią profesor Elizabeth Anscombe, także chrześcijanką, na tematy związane z teologią naturalną, już bardzo filozoficzne i daleko idące, na temat przyczyny, na temat użycia słowa ponieważ, na temat natury związków przyczynowo-skutkowych, i pani profesor wypunktowała pewne błędy w rozumowaniu Lewisa, jednocześnie będąc chrześcijanką bardzo pozytywnie odnosiła się do jego argumentacji i mówiła, że ta argumentacja dokądś tam prowadzi, tylko ona musi być dopracowana. Natomiast Lewis był kompletnie zdruzgotany po tej dyskusji i stwierdził, że pani Anscombe zmiażdżyła go jako apologetę chrześcijańskiego, i w związku z tym on się zastanawia w ogóle, czy tę apologetykę dalej uprawiać, przynajmniej w takiej formie, w jakiej dotąd uprawiał. I faktycznie do końca życia raczej skupił się na kwestiach pobocznych, nie wprost apologetycznych, tylko na przykład na omawianiu kwestii miłości w Czterech Miłościach, w książce właśnie pod oryginalnym tytułem The Four Loves, czy też na koniec życia już w opisywaniu swoich bardzo trudnych doświadczeń w Smutków, Grief Observed. Natomiast także to było różnie.

0: po przerwie.
1: Historia Kościoła.
0: I ponownie jesteśmy przy mikrofonach, panowie Michał Gruszczyński i Jarema Piekutowski oraz ja, prowadzący Obrazy z Historii Kościoła, Marcin Bąk. Jesteśmy już po II wojnie światowej w naszej opowieści o jednym z barwniejszych chyba pisarzy, apologetów chrześcijańskich, jakim był Clive Staples Lewis. Pojawiły nam się tutaj listy starego diabła do młodego. Gdybyśmy spróbowali teraz na chwilę ogarnąć na potrzeby naszej audycji i dla wygody naszej słuchaczy, posegregować twórczość Lewisa, tą bardziej znaną, nie mówimy tu o fachowych jego dziełach naukowych, które powstawały na potrzeby uniwersytetu, tylko tą twórczość bardziej znaną. Czy możemy pokusić się o kilka takich szufladek, które ułatwią nam rozmowę i orientowanie się w Lewisie? Narnia, czyli powieści dla dzieci, opowiadania dla dzieci, tak potocznie traktowane. To jest pierwsza szufladka.
2: To jest pierwsza rzecz. Druga, można powiedzieć już dla ludzi, dla osób jakby dorastających, dla starszej młodzieży, to jest trylogia kosmiczna.
0: Czyli literatura science fiction, science fiction, można by tak powiedzieć.
2: I potem już literatura taka, można powiedzieć, taka stricte chrześcijańska, to są właśnie te listy starego diabła do młodego, które no, po prostu pisze krótko, jest właśnie tak jak pan powiedział wcześniej, czy pan Jarema, o grzechu, ale o tym pełzającym złu.
3: Dobrze, no. Tak, złu.
2: O pełzającym złu. I to są trzy te podstawowe rzeczy. Zresztą to zależy też, co komu pasuje, jaki typ literatury. I każdy przecież znajdzie w tych książkach coś innego. Dzieci choćby nawet czytając, prawda, Narnię, 12-latek inaczej na to spojrzy niż osoba, która ma 42 lata.
3: Ja bym troszkę inaczej podzielił te dzieła Lewisa.
0: No właśnie.
3: Z jednej strony Narnia faktycznie jako jednak literatura dla dzieci to byłaby faktycznie szufladka osobna. Natomiast jeżeli chodzi o literaturę, o beletrystykę, to tutaj są... To są moim zdaniem nurty ze sobą splecione, to znaczy ta tak zwana literatura chrześcijańska, czyli przede wszystkim listy starego diabła do młodego, potem Toast Screwtape'a, ale także podział ostateczny, czy też wielki rozwód, bo taki byłby lepszy tytuł tego dzieła, to bym powiedział, że to jest w pewnym sensie jedno z trylogią kosmiczną. Natomiast jeszcze jest cały ten nurt naukowy, że tak powiem cięższy, gdzie między innymi Alegoria Miłości, różne eseje na temat literatury angielskiej i do tego nurtu dołączyłbym także Odrzucony obraz.
0: Wiem, że to jest nieco cięższy, ale wciąż jeszcze to jest popularyzacja wiedzy, prawda? To nie są monografie naukowe, to o czym tutaj rozmawialiśmy.
3: No są także, na przykład nie wydana w Polsce właśnie Alegoria Miłości, The Allegory of Love, studium tradycji średniowiecznej.
0: Czyli to już jest takie ściśle jego praca naukowa. Szkoda, że nie wydana w Polsce. Myślę, że kolejny apel do tych, którzy nas teraz słuchają i być może mają wpływ na cykle wydawnicze i w ogóle na pomysły wydawnicze. Jest wciąż jeszcze mnóstwo rzeczy Lewisa, które warto by przetłumaczyć na język polski i wydać w Polsce.
3: No ja tu przed sobą mam z 10 jeszcze takich książek, na przykład Beyond Personality, czyli Poza osobowością, bardzo ciekawa pozycja gdzieś tam z dziedziny filozofii apologetyki, która nie została wydana, no i właśnie te rzeczy naukowe. Ale co ciekawe, w ogóle Lewis debiutował wierszem w 1919 roku, wierszem pod tytułem Death in Battle, śmierć na bitwie. No takim dość mocno bym powiedział, dość mocno patetycznym, zresztą wydanym tuż po wojnie, gdzieś tam jeszcze w tych powojennych klimatach, jako pewne odreagowanie. No, nie było...
0: Jego doświadczeń bezpośrednich.
3: Tak, tak? No niemniej nie była to literatura wielkiej próby, powiedzmy sobie.
0: I w ogóle z poezją chyba później, poezją przez siebie tworzoną, nie miał zbyt mocnych związków, raczej się w tym prozatorskim pisaniu wyżywał.
3: Niewiele znam udanych potem prób poetyckich Lewisa, w ogóle niewiele znam tych prób. Chyba z naszych trzech panów, o których mówiliśmy, to najbardziej gdzieś przy poezji pozostało Chesterton. I chyba najlepiej mu to wychodziło, chociaż też nie było.
0: Tolkien też potrafił wiersze.
3: A no tak, no, w obrębie samego Władcy Pierścieni są cudowne wiersze.
0: W polskim przekładzie najczęściej Włodzimierz Lewik. Chociaż i pani Maria Skibniewska parę razy też się wzięła za przetłumaczenie, nawet mową rymowaną, co przecież łatwe nie jest, bo jak się mówi, poezja tłumaczona może być albo wiernie, albo pięknie. Inaczej się nie da.
3: No niestety próbował się za to tłumaczenie brać także pan Jerzy Łoziński.
0: Oj, spuśćmy story na te story i pomówmy o Batorym.
2: Łozizmy. Tak. To jest wiadomo, co
0: znaczy. Wróćmy może do naszego...
3: Przy innej okazji.
0: Właśnie. Wróćmy do Lewisa. Wspominaliśmy już, że jego biografia nie jest taką biografią prostą. To nie jest biografia, którą dałoby się wsadzić w jakieś ramki modelowego świętego.

0: Tak, jego życie osobiste też nie było łatwe. Miewał związki, tak, z paniami, nie zawsze w swoim wieku, czasem sporo starszymi. Najważniejszy etap jego życia to jest już bliżej końca, prawda? Postać, która wywarła spory wpływ na niego i postać ta pojawia się w filmie
1: Cienista Dolina.
0: Cienista Dolina, do którego wszyscy Państwa tutaj namawiamy. Jeżeli kto nie oglądał jeszcze z Anthonym Hopkinsem, koniecznie obejrzeć trzeba. Film, który trudno nazwać biograficznym, bo to nie jest biografia Louisa, to jest po prostu wycinek, ale szalenie ważny jego biografii. Myślę, że koniecznie trzeba na ten temat coś powiedzieć.
1: Film, proszę Państwa, właśnie tak jak żeśmy już powiedzieli wcześniej, przedstawia zarówno i środowisko akademickie i zawiera fragmenty debat Louisa, czas powstawania jego najsłynniejszego dzieła, czyli Narni, jednocześnie przykład właśnie, kiedy spotyka, byśmy powiedzieli, miłość swojego życia. I co jest bardzo ważne, to nie jest taka ckliwa miłość, tak jak my jesteśmy pokazani, prawda, przyzwyczajeni, że jest cukierkowo. To jest pokazana też miłość dojrzałego człowieka.
0: On ma już tam po 50, prawda?
1: Jest po 50, tak, on jest już tam, on jest renomowany, już profesorem. Jest pokazane, jaki wpływ ma ta osoba na niego i jak ten człowiek w pewnym momencie, że postanawia zmienić to swoje podejście. Co ja przez to rozumiem, że po prostu przestaje żyć, mówiąc kolokwialnie, na kocię łapę, a postanawia się ożenić.
0: Powiedzmy może parę słów o tej postaci, bo to też jest postać nietuzinkowa tej największej miłości życia. To jest Amerykanka, prawda?
2: Tak, jest to Amerykanka żydowskiego pochodzenia, bardzo związana zresztą z tą żydowską tradycją. Jest cudownie sportretowana właśnie w filmie Cienista Dolina, jako taka kobieta z jednej strony niesamowicie wrażliwa, niesamowicie emocjonalna, a z drugiej strony bardzo silna, bardzo odważna.
0: Taka trochę sufrażystka, feministka, taka nowoczesna, nie? Ona tam autem jeździ, jest tak ubrana jak na tamte czasy, dość, rzekłbym, frywolnie. Taka kobieta wyzwolona, niezwiązana tą męską, patriarchalną, opresyjną
1: tak,
0: kulturą.
1: Tak, jest pokazane jak
2: daj
1: ona...
2: na mnie jednak, Panie Boże, takie feministki dzisiaj.
1: Tak, tak.
0: Właśnie.
1: Tak.
0: W każdym razie ja taki obraz odniosłem, że to jest postać niezależnej kobiety, ale bardzo silnej i właśnie tak jak pan Jarema powiedział, z drugiej strony bardzo wrażliwej. Ona ten świat widzi, jaki jest wokół niej. Jak wyglądają kwestie wiary tej kobiety? Szalenie chyba ważne dla całego tego plotu. Ona jest, tak jak pan Jarema powiedział, Żydówką, tak. Ale przechodzi na chrześcijaństwo.
1: Przechodzi na chrześcijaństwo, to jest też właśnie pokazane. Zresztą też, na co chciałbym też zwrócić uwagę, że kiedy ona właśnie przychodzi do tego słynnego już profesora Louisa, ona nie rozmawia z nim, że prawda, z pozycji klęczącej, tylko jak z równym partnerem. To jest, proszę Państwa, to jest naprawdę, ten film jest trudno powiedzieć, zresztą ta audycja nie ma mówić o filmie, tylko my chcemy zachęcić.
0: Ale film dobrze oddaje, tak. Uważany jest przez wielu biografów Louisa za dobrze zrobiony i pokazujący tą rzeczywistość, ten fragment rzeczywistości dobrze, tak jak on wyglądał.
1: Tak, to jest, ja nigdy nie lubiłem tak o filmach rozmawiać, bo uważam, że filmy powinno się oglądać, ale to jest jedno, czyli właśnie mamy pokazane jednak wpływ Louisa także na ten apologetyzm chrześcijaństwa, że jednak musiał mieć coś w sobie, musiał mówić zajmująco, skoro osoba jedna, nie to, że zmienia wyznanie, ale zmienia religię.
2: Czy J. David Mann związana gdzieś tam, jeżeli chodzi o tradycje rodzinne, z judaizmem była przez dłuższy czas komunistką i ateistką i właściwie w momencie, kiedy spotkała Louisa, to już się nawracała na chrześcijaństwo, z tym, że no, była to, jak to się mówi, kobieta z przeszłością czy po przejściach, gdyż miała wcześniej męża alkoholika, który z dużą przemocą ją traktował i ona przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych do Louisa jako jego fanka w pewnym sensie. I to jest pięknie pokazane właśnie w filmie Cienista Dolina, gdzie ona z taką śmiałością staje przed nim. Widać, że gdzieś wewnątrz te emocje grają, bo to jest dla niej bardzo ważna postać, ale bardzo śmiało i momentami wręcz dyskutując z Louisem, zaczyna tę rozmowę, a Louis chyba miał słabość do takich właśnie silnych postaci kobiecych, do takich kobiet z charakterem, gdyż podjął ten dialog.
0: Ona przyjeżdża nie tylko z wielką estymą dla swojego mistrza, za jakiego uważa Louisa, ale przyjeżdża też z tą przeszłością i z całkiem sporym, podrośniętym chłopczykiem.
2: Dwoma synami, Dawidem i Douglasem zresztą. Dawid został potem takim spadkobiercą całej spuścizny Louisa.
0: No i faktycznie, tak jak panowie powiedzieli, między tym dwojgiem ludzi, to znaczy szacownym profesorem, a zarazem apologetą chrześcijańskim Louisem, a tą kobietą poprzednią,

0: wyjściach kobietą z przeszłością zawiązuje się autentyczna, prawdziwa miłość, co świadczy o tym, że miłość, może ta prawdziwa, nie jest związana tak do końca z naszą cielesnością, nie jest związana z naszą metryką, z naszym wiekiem, tylko jest to czy uczucie, czy też akt woli, jakby powiedzieli scholastycy za Arystotelesem, całkowicie niezależny od owych uwarunkowań i przypadłości zewnętrznych. Coś pięknego. Dla mnie coś pięknego.
1: Pani Moore, poprzednia kochanka, choć to akurat było w tajemnicy Louisa.
0: A, to się nie liczy. Jak w tajemnicy, to się nie liczy.
1: Była od niego 25 lat starsza, ponad 25 lat. Natomiast Joy była od niego młodsza o 17 lat. Także jest to, było to w jego życiu coś zupełnie nowego. Oni mieszkali wtedy razem z bratem w domu, z bratem Warrenem w domu po pani Moore i Warren tak nie za bardzo był zwolennikiem tego, żeby tam się wprowadziła jakaś pani domu, ale myślę, że się szybko dogadali, bo to była osoba czarująca i potrafiąca zrobić bardzo dobre wrażenie na innych. Natomiast tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż Jay Davidman była ciężko chora.
0: To był też nowotwór, zdaje się, tak?
1: Tak, tak. To był nowotwór kości, co gorsza, czyli wyjątkowo
0: cierpiący.
1: Odmiana.
0: Umiera się długo, cierpiąc i do końca zachowując świadomość i czucie.
1: I Louis, wiedząc to, zdecydował się całą swoją osobą i z wielką siłą na ślub z nią. I ten ślub miał miejsce w szpitalu. No, można wręcz powiedzieć, przynajmniej tak spodziewano się, że było to łoże śmierci pani Davidman, późniejszej pani Louis. Ale mimo to on wziął z nią ślub i stał się cud w tym momencie, gdyż ten nowotwór przynajmniej na pewien czas się cofnął, czego lekarze się w żaden sposób nie spodziewali.
0: Czyli oni przeżyli jeszcze czas jakiś jako małżonkowie, chociaż no, mając ten wyrok śmierci gdzieś tam zawieszony nad łożem, ale z drugiej strony każdy z nas go ma, tylko trochę dalej odsunięty.
2: Zresztą jeśli chodzi o początkową fazę relacji między panią Davidman a profesorem Louisem, też Tolkien był bardzo niezadowolony, że...
0: A no właśnie.
2: Że jego przyjaciel, no brzydko mówiąc znów...
0: Był zazdrosny, tak,
2: zazdrosny, ale to jedno, ale że tak się prowadzi po prostu, bo Louis, znaczy Tolkien, przepraszam państwa, on miał to właśnie tak, można powiedzieć, prosto ułożone, że jak jest kobieta, to musi być żona, prawda? To on tak trochę podchodził, to można powiedzieć, w sposób nawet ultrakonserwatywny, co oczywiście nie krytykujemy tego.
0: Tolkien poza tym też miał to swoje życie tak dobrze ułożone, to znaczy on miał żonę, on miał kochankę, która była żoną zarazem, bo przecież erotyka, o czym żeśmy przy okazji audycji o Tolkienie mówili, odgrywała ważną rolę i taką zdrową w jego życiu. Miał życie rodzinne, czyli potomstwo, ale wychodził z domu, miał swój uniwersytet, na którym się wyżywał wspaniale, miał swoje kluby, na których się wyżywał właśnie jako ten...
2: Towarzysko
0: też. No tutaj nagle w ustabilizowane życie już panów w sile wieku, o ustabilizowanej pozycji społecznej, wtargnęła jakaś amerykańska Żydówka, komunistka, która wyrwała nam naszego kolegę Louisa.
1: No, ja trochę się pokuszę też o psychologię. No, małżeństwo Tolkienów nie było jednak, zwłaszcza w późniejszym okresie, zbyt udane. Tam były różne problemy i być może ta zazdrość, o której pan redaktor powiedział przed chwilą, Tolkien zobaczył, że Louis przeżywa drugą młodość, sam tej drugiej młodości nie przeżywał niestety. No, być może to też zdecydowało. Ale to były czasy, kiedy w kościele anglikańskim rozwody jako takie, czy też zawieranie nowego małżeństwa po rozwodzie nie było raczej specjalnie dozwolone, choć jasnych zaleceń w tej sprawie nie miał kościół anglikański i Tolkien po prostu traktował nowe małżeństwo Louisa jako no, co najmniej niesakramentalne. Niemniej tego ślubu udzielił wielebny Peter Byte, więc to był taki trochę wyłom wobec tego, co w kościele wtedy się uznawało.
2: Zresztą to być może było też jest inne spojrzenie, że jednak tak jak panowie powiedzieliście, że w ustabilizowany świat, czyli w taki piękny, konserwatywny świat, wdarła się taka młoda siła. Całkowicie tak. Inny świat. I być może to też była lęk jakby. Co będzie potem z tym jego przyjacielem? Bo przypuszczam, że Tolkien do końca życia tęsknił jednak za Louisem. Na pewno mu brakowało tych dyskusji.
0: I ciągle wierzył. Podobno do samej śmierci Louisa, no jednak dużo wyprzedził w wędrówce na tamten świat do pana Louis, swojego starszego jednak kolegę, trochę starszego Tolkiena. On podobno do końca wierzył, że jednak uda się do tego jedynego kościoła rzymskiego, katolickiego, apostolskiego nakłonić.

0: dogonić Luisa, co się w końcu nie udało. Luis dużo wcześniej z tego świata zszedł, ale zanim zszedł, zeszła jego małżonka. I to było bardzo ważne wydarzenie, które odbicie znalazło w literaturze i opowiemy sobie o tym za chwilę po przerwie.
1: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie do naszej opowieści o barwnym literacie, barwnym twórcy, jakim był Clive Staples Lewis. Film, do którego kilkakrotnie już żeśmy sięgali we wspomnieniach, ci z Państwa, którzy nie oglądali, koniecznie obejrzeć muszą. Cienista Dolina zawiera w swoich końcowych oczywiście scenach śmierć tej największej miłości Lewisa i jego ogromną rozpacz. To jest chyba najbardziej wzruszająca, przynajmniej dla mnie, scena, kiedy apologeta chrześcijański, który pisze o cierpieniu, o śmierci, o przechodzeniu ze śmierci do życia, z życia do śmierci, doświadcza na własnym ciele, na własnej duszy, czym jest umieranie, czym jest cierpienie. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie i chylę kapelusza przed Sir Antonym Hopkinsem za wspaniałą grę aktorską.
2: Tak, to nie jest nawet rzemiosło, to już jest artyzm aktorski, to trzeba przyznać.
0: On nie był w tym momencie Lewisem, on nie grał Lewisa, on był Lewisem i ponoć biografowie twierdzą, że to rzeczywiście tak było, że on naprawdę tą Amerykankę żydowskiego pochodzenia bardzo kochał i naprawdę bardzo cierpiał po jej śmierci.
3: Lata 1958-1959 były najpiękniejszymi latami w życiu Lewisa, przynajmniej on tak o nich mówił, gdyż wtedy Joy nie chorowała i właściwie...
0: To było po tej remisji nowotworu.
3: Właściwie nie wiadomo było, no oczywiście wiadomo, że mogła ta choroba powrócić, ale nie było wiadomo kiedy. I oni wtedy wybrali się też między innymi na 10-dniowe wakacje do Irlandii w 1958 roku.
0: Kraina dzieciństwa.
3: Tak, tak, to było swego rodzaju spełnienie, po którym przyszedł potworny cios, który w bardzo wyważony i nieprzesłodzony sposób opisuje potem Lewis w książce Smutek, czyli The Grief Observed, czyli tak naprawdę powinno być to przetłumaczone jako obserwacja żałoby.
0: I teraz zastanówmy się chwilę, bo istnieje taka opinia, że to doświadczenie cierpienia, które w ogóle jest często wspólne dla wielu chrześcijan, w wielu hagiografiach świętych pojawia się taki wątek jak doświadczenie osobistego cierpienia, zarówno fizycznego, jak i duchowego, być może cięższego nawet niż to fizyczne, jest takim doświadczeniem, przez które Bóg ludzi przeprowadza. I że człowiek święty, prawdziwy święty, HaKadosz, wychodzi z tego jeszcze bardziej wzmocniony po takim doświadczeniu. I niektórzy biografowie twierdzą, że to, co Lewis pisał po tym doświadczeniu cierpienia, śmierci, odejścia jego ukochanej kobiety, było jeszcze bardziej dojrzałe niż co pisał wcześniej.
3: Myślę, że dotykamy tutaj w ogóle jednej z najważniejszych kwestii dla człowieka, czyli kwestii właśnie poradzenia sobie z cierpieniem. Kiedy ksiądz Tischner umierał też w męczarniach na...
0: To też był nowotwór.
3: Tak, na raka krtani, to podobno napisał na karteczce dwa słowa. Nie uszlachetnia. Tak, oczywiście odnosząc się w domyśle do cierpienia, gdzie bardzo często w przesłodzony sposób próbujemy powiedzieć, że cierpienie uszlachetnia. Ono nie uszlachetnia samo w sobie, natomiast kiedy czyta się Smutek Lewisa, to widać pewien proces uszlachetnienia, ale właściwie nie przez samo cierpienie, bo samo cierpienie równie dobrze mogłoby go doprowadzić do złorzeczenia światu, złorzeczenia Boga i Bogu i na pewnym etapie go do tego doprowadziło. On bardzo spokojnie o tym pisze. On pisze, że nie miał nigdy wrażenia, że Bóg nie istnieje podczas tego, co przeżywał, ale jeszcze gorzej, miał wrażenie, że Bóg istnieje i jest zły i on powoduje tę krzywdę. Także jego bluźnierstwo było dużo bardziej przejmujące niż bluźnierstwo wielu ateistów, a jednocześnie można powiedzieć, że było w jakiś sposób uzasadnione względem jego aktualnych wtedy emocji. Natomiast to, co później się stało, to było odpuszczenie i myślę, że to ten akt odpuszczenia, trudno powiedzieć, czy on był wywołany wolą, czy decyzją samego Lewisa, czy też to po prostu do niego przyszło, tak, jako pewien...
0: Łaska.
3: Tak, jako pewna łaska, jako coś z zewnątrz, coś w procesie życia, coś od niego niezależnego. W każdym razie na pewno w momencie tego odpuszczenia stał się człowiekiem nie stawiającym oporu rzeczywistości, a więc człowiekiem mądrym i posiadającym pewien pokój wewnętrzny. Wczoraj, przepraszam, w ostatnią niedzielę właśnie od pewnego kapłana

0: dominikanina ojca Janusza Chwasta usłyszałem podczas kazania, że zło nie może, może wiele dać człowiekowi, może dać wesołkowatość, pieniądze, natomiast nie może dać pokoju wewnętrznego. I myślę, że w rezultacie tego cierpienia, które przeżył Louis, on ten pokój wewnętrzny zyskał, natomiast tak jak mówię, nie można tego tak łatwo traktować jako reguły, gdyż są ludzie, którzy pod wpływem cierpienia odchodzą od zmysłów i przeklinają cały świat i są zgorzkniali. Także tu trzeba zostawić to otwarte.
1: Tak, tutaj... Przykładem jest to, że po prostu Louis pozostał przy Bogu, prawda, że nie ogłosił apostazji, czy prawda, nie rzucił się być może nawet w wir jakiejś, prawda, sekty, czy jakichś tam łatwych uciech, nie wiem. Myśmy się to nazwali chiromancją, nie wiem, jakiegoś tam tworzenia ogródków, co jest też modne. Nie, on pozostał dalej przy Bogu. Czyli można powiedzieć, że jeśli cierpienie może nie tyle uszlachetnia, co spowodowało to, że on dojrzał jeszcze bardziej.
2: Bardzo mi się tu podoba to, co obaj panowie powiedzieli, żebyśmy byli ostrożni przy takim łatwym potraktowaniu cierpienia jednostkowego, cierpienia wielu ludzi. To jest taka prosta droga do uszlachetnienia się. Nie, ona nie zawsze prowadzi do uszlachetnienia i nigdy nie jest prosta. Jest takie ludowe powiedzonko, kogo Pan Bóg kocha, tego doświadcza. Tutaj ksiądz Kaczkowski, niesamowity człowiek, dotknięty też ciężkim cierpieniem, ciężką chorobą, mówi wprost, to jest nasza biologia. Choroba to jest nasza biologia, to nie jest ani dopust Boży, ani łaska Boża. Pytanie, co my z tym zrobimy, tak? To jest ważne. Co zrobimy z czymś, co otrzymujemy i traktujemy jako dar od Boga, ale, czy od losu, tak? Ktoś dostaje talent muzyczny, czy jakikolwiek inny talent, co z nim zrobi? Ale tak samo, co z trudnym doświadczeniem. Samo w sobie, no, jest neutralne, można by powiedzieć, choć ciężko się to zapewne słucha teraz ludziom, którzy są cierpieniem doświadczeni, powiedzieć im, że to jest neutralne. Ale jest to nasza biologia, każdego z nas może dotyczyć i wielu dotyczy. Natomiast pytanie, jakie podejmiemy decyzje? I tutaj pan Jarema wyraził wątpliwość, że nie wiadomo, czy była to kwestia decyzji Louisa, to jak on się zachował już po doświadczeniu cierpienia, śmierci jego najbliższej, ukochanej kobiety, czy też była to właśnie jakaś łaska, która do niego przyszła z zewnątrz. No, święty Tomasz z Akwinu, za wszystkimi arystotelikami, bo sam też arystotelikiem był, jednak stawiałby tutaj na wolę.
0: Tak, znaczy, że... na pewno to też była konsekwencja tego, w jaki sposób Louis żył dotąd i konsekwencja bardzo wielu wyborów, wyborów dobrych, wyborów idących w stronę afirmacji życia, a nie przeklinania go. Myślę, że być może on po prostu znalazł się na takim torze, gdzie ze względu na to, jak żył dotąd, to on to cierpienie po prostu przetrwał. Natomiast no, myślę, że każdy wybór podejmowany nawet w dużo wcześniejszym okresie miał na to wpływ. Czy my ten świat oplujemy, odrzucimy, powiemy, że on jest nam wrogi, czy też będziemy starali się kochać. I wtedy w sytuacji próby to wychodzi.
2: Łatwiej przyjmować nam decyzje, nazwijmy pozytywne, zbożne, wtedy, kiedy mieliśmy pewien nawyk podejmowania takich decyzji wcześniej. Trudniej nam będzie powiedzieć nie Bogu, jeśli do tej pory mówiliśmy tak.
1: Na pewno też duży wpływ miało to, co nieraz żeśmy już wspominali, to podejście jednak racjonalne do niego, ale to ten pozytywny racjonalizm jednak, że żeby nie odrzucać tego Boga. Widocznie doszedł do wniosku, tak jak żeśmy powiedzieli, że jest jakiś dopust Boży, jakaś próba, którą on musi w jakiś sposób przejść, a co on z nią zrobi, to jest jego wybór. Czyli znów byśmy powiedzieli, w takie jakby wtrącenie katolickie, wolna wola człowieka. I to jest też piękne i też trzeba o tym pamiętać.
0: Louis całą walizkę argumentów usprawiedliwiających Boga opisał w książce Problem Cierpienia, The Problem of Pain, bardzo dużo lat przed śmiercią Joy, przed cierpieniem, które sam przeżywał i które ona przeżywała. I to jest bardzo ciekawe, bo moim zdaniem właśnie Problem Cierpienia należy czytać jednocześnie właśnie ze smutkiem, z Grief Observe, czyli z jednej strony cała walizka argumentów, ale one w tym momencie, kiedy ból był największy, to nie przemawiały. Natomiast w momencie, kiedy Louis zaczął odpuszczać, to te argumenty wróciły i one w pewnym sensie wskoczyły na swoje miejsce. Także ta cała argumentacja, co prawda, nie pomoże nam, żeby nas mniej bolało, ale w pewnym momencie, jeżeli my na gruncie życiowym to przerobimy, patrząc na Louisa, to być może jest ona w stanie gdzieś tam wskoczyć na swoje miejsce i pomóc coś trochę lepiej zrozumieć.
2: Jak to opowiedziała jedna moja znajoma, którą sobie bardzo cenię i jej mądrość też bardzo

0: cenie, po ciężkim doświadczeniu i po cierpieniu życiowym rany zawsze zostają zabliźnione, ale zostają. I nie o to chodzi, żeby starać się je zapomnieć, ale żeby z nimi żyć, bo na tym to nasze życie polega. Życie Louisa po śmierci jego ukochanej żony nie trwało już zbyt długo, prawda?
1: Dwa lata.
0: To jest też coś niesamowitego. Jak na warunki brytyjskie, żył stosunkowo krótko, prawda? 60 parę lat i już się z tego świata zabrał.
1: No tak, rok, znaczy tak naprawdę trzy lata dłużej niż Chesterton. Z tym, że nie był, że tak powiem, takiej masy ciała jak Chesterton.
0: Prowadził trochę zdrowszy tryb życia. No palił chyba też trochę fajkę, cygaro, jak chyba
1: znaczy,
0: wszyscy.
1: On akurat papierosy palił. Ja tam w poprzedniej audycji o Chestertonie pamiętam, mówiłem, że on palił papierosy, ale Chesterton papierosy palił rzadziej niż cygara. Natomiast Louis faktycznie był takim palaczem odpalającym jednego od drugiego, ale jakoś tam, ale uwielbiał pływanie, uwielbiał długie spacery.
0: Nie przejadał się.
1: Tak, nie przejadał się, w przeciwieństwie do Chestertona, lubił sport. No natomiast też uprawiał na pewno siedzący tryb życia, można powiedzieć. I gdzieś pod koniec, znaczy na początku lat 60. zaczęły się jego problemy z nerkami, potem z sercem. I tak w 63 roku, podobnie jak się urodził, czyli w listopadzie, zmarł.
0: Listopad dla Irlandczyków niebezpieczna pora. Można by sparafrazować klasyka. Umarł jeszcze przed tą wielką falą przemian, jakie przetoczyły się przez uniwersytety Stanów Zjednoczonych, zachodniej Europy. Falą przemian, która w jakiejś mierze uderzała w ów fundament, w owo Tao, tak, o którym pisał i którego bronił. Pokuśmy się tutaj o próbę takiej historii alternatywnej. Jak sądzicie, jak radziłby sobie w roku 68, w oku cyklonu tych przemian kontrkulturowych, jak Louis starałby sobie radzić, jakie wyszukiwałby argumenty, jak stanąłby wobec tych wielkich przemian?
2: No na pewno by się przeciwstawił, ale mam tu jak najbardziej pesymistyczną wizję, ponieważ zostałby pewnie wysłany na wcześniejszą emeryturę jako ten symbol tego, byśmy, dzisiaj to się na to mówi, nie wiem, byśmy go, używając dzisiejszych określeń, takich najgorszych, że byłby moherem, nie wiem, zaściankowcem i tak dalej. Na pewno by mu zasugerowano, że dla jego dobra i tak dalej, panie profesorze. Na pewno, bo on był walczył w sposób właśnie stary, staroświecki, w ten, tak jak żeśmy mówili, w ten sposób tych dżentelmenów brytyjskich.
0: Posługując się arystotelesowską logiką.
2: Logiką, tak, bogatym słownictwem.
0: Zasada przyczynowości, dwuwartościowa logika i tak dalej.
2: Tak, nikogo by starał się nie obrazić, prawda, nawet jeśli by używał mocniejszego słowa, to na pewno nie byłby to wulgaryzm. Także
1: ja bym troszkę inaczej podszedł do tej sprawy, troszkę bardziej optymistycznie, bo tak naprawdę rewolucja kontrkulturowa roku 68, mam na myśli przede wszystkim rewolucję hipisowską w Stanach, może w mniejszym stopniu tą rewolucję, która na europejskich uniwersytetach miała miejsce, to jednak nie do końca była dokładnie przeciwko temu, co głosił Louis, bo zwróćmy uwagę na to, że jedną z kultowych książek na przykład hipisów w tamtych czasach był Władca Pierścieni Tolkiena, więc myślę, że ten podział on przechodził gdzieś w poprzek, bo zarówno w tym systemie, który hipisi i kontrkulturowcy krytykowali, były pewne elementy, z których wyrósł Louis i z którymi się utożsamiał, jak i w tej krytyce, bo ten system obejmował to wszystko, co stworzył zwłaszcza schyłkowy wiek XIX, a więc to mechanistyczne, pozytywistyczne widzenie świata i człowieka, brak otwarcia na emocje, na miłość. Także myślę, że Louis byłby w stanie docenić, zarówno skrytykować złe strony tej kontrrewolucji, jak i dobre strony tej rewolucji.
2: Tak, ale co nie znaczy, bo tak jak pan powiedział, no, Tolkien był symbolem tej epoki, prawda? Zwłaszcza Władca Pierścieni. A nie wiemy nic, jak podchodzono w kulturach hipisowska, jak podchodziła do dzieł
0: znaczy,
2: Louisa.
0: Narnia, o ile mi wiadomo, była raczej pozytywnie, ale znowuż właśnie, dlatego, że dostrzegano tą warstwę, z kolei krytykowaną właśnie przez wielu krytyków i Tolkiena, i Louisa, tego sentymentalizmu, tego oderwania od rozumu, powrotu do błogich lat dziecinnych. Natomiast mnie wydaje się, i w ogóle nie przywołaliśmy tutaj bardzo poczytnego w tej chwili Neila Gaimana, ani Davida

0: Pullmana, twórców współczesnych, którzy odwołują się, zarazem krytykując twórczość Lewisa, gdzie jest ta krytyka, powiedziałbym, rdzenna tego, co w Lewisie mnie się najbardziej podobało, owego Tao, owego fundamentu kulturowego. Ja spotkałem się niedawno z takim ciekawym zwrotem fallogocentryzm. To jest bardzo ciekawe pojęcie, które pojawiło się nie pierwszy już raz, ale stało się popularne w książce Judith Butler, Uwikłani w płeć. To jest w tej chwili Biblia ideologii gender. I jedna z tez, jaka tam się pojawia, to taka, że nasza cywilizacja została właśnie stworzona przez białych, w większości heteroseksualnych mężczyzn i logika również została przez takich mężczyzn stworzona. W związku z tym logika jest w gruncie rzeczy narzędziem opresji kogo? Tych klas posiadających, tych białych, heteroseksualnych mężczyzn nad wszystkimi innymi, w tym także kobietami. Ponieważ Lewis w moim odczuciu bardzo silnie bronił owego fallogocentryzmu, tak? To jest połączenie dość absurdalne słowa fallo z greckiego z logos, tak? On bronił tego fundamentu cywilizacyjnego. W całej kontrkulturze jest silna walka z owym fundamentem, tak, z logiką. Przypomnijcie sobie, panowie, że jednym z haseł rewolucji 68 roku to było hasło zabrania się zabraniać, które tak naprawdę jest parafrazą tego, co powiedział Saint-Just w roku 1793, w czasie największego terroru jakobińskiego. Nie ma wolności dla wrogów wolności. Tak, czyli wszyscy ci, którzy próbują bronić starego ładu, bardzo szybko poznają się z towarzyszką, z obywatelką, przepraszam, gilotyną. Dlatego wydaje mi się, że tutaj Lewis byłby potraktowany jako jednak ten wróg postępu i być może spotkałby się z dużo ostrzejszą krytyką za życia swego jeszcze, gdyby żył. Nasza audycja ku końcowi już powoli zmierza. Myślę, że jak zwykle w tej części audycji poproszę panów o to, żebyście podzielili się z naszymi słuchaczami dwoma poradami. Po pierwsze, co czytać, w jakiej kolejności czytać, od czego zacząć, jeżeli ktoś na przykład w ogóle jeszcze nie miał do czynienia z żadną twórczością Lewisa. Po drugie, gdzie można znaleźć informacje na temat w ogóle Lewisa? Jakieś portale, jakieś strony fanów Lewisa, tak? Czyli gdzie zwiększać wiedzę o Lewisie? Ale zacznijmy od tej literatury, od czego zacząć samą przygodę z jego twórczością?
1: No to wie, Narnia to jest, wydaje mi się, że to jest niepodważalne, że od tego każdy powinien zacząć przygodę. Następnie, to już właśnie możemy się zastanawiać, co dać dalej. Czy dać trylogię kosmiczną, czy listy starego diabła do młodego? Kiedy czytać? No bo też jest to ważne. Ja zawsze polecam swoim uczniom, żeby na przykład czytali listy starego diabła do młodego w okresie Wielkiego Postu. Tak jak zimą, bo mówię to o swoim przykładzie, najlepiej mi się czyta właśnie Władcę Pierścieni, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mi to pasuje. Także Lewis jest na ten czas Wielkiego Postu, a następnie Narnia, zwłaszcza pierwsza część, jest to już czas Wielkiej Nocy, prawda? Okresu zaraz po Wielkiej Nocy. Od tego można zacząć. Czyli na pewno te trzy pozycje trzeba jakoś się zapoznać. No, tak jak pan Jarema mówił, Wielki Rozwód. Także wspaniała rzecz, proszę państwa. I dla tych, co nie lubią czytać.
0: Bo krótko.
1: Niewielka książeczka, także można nawet w kieszeń kurtki, bluzy schować, przeczytać w autobusie, w tramwaju, w metrze. To nam daje też możemy się z tym zapoznać. Film na pewno. Proszę obejrzeć Cienistą Dolinę i naprawdę proszę obejrzeć te trzy części Świata Narni, żebyśmy chociaż potem mówili, co jest lepsze. Czy lepsze dalej są książki, czy jednak film? Czyli co jest ważniejsze, papier, czy używając może starego określenia, no ale jesteśmy wśród konserwatystów, celuloid.
2: A ja bym powiedział trochę inaczej. Celuloid chyba nie.
1: Celuloid, przepraszam, skróciłem. Przepraszam bardzo państwa.
2: W skrócie.
1: Tak.
2: Tak, ja bym powiedział inaczej, dlatego że moi rodzice kupili jedną część Narnii, kiedy miałem chyba 10 lat i ona akurat wyszła i to był Siostrzeniec Czarodzieja. Ja nie mogłem się w ogóle przebić przez pierwsze parę stron, także te Narnie kompletnie odłożyłem, więc jeżeli dla kogo

0: to jest zbyt staroświeckie, napisane tak, albo ktoś już, że tak powiem, wyrósł z Narni, to proponuję, żeby od niej nie zaczynał. Może zacząć paradoksalnie, chociaż to ja wiem, że to łamie wszelkie zasady, mówiąc o czymś takim. Może zacząć od ostatniego tomu trylogii kosmicznej, czyli od tej Ohydnej Siły, bo to jest książka, którą da się czytać, nawet jeżeli nie zna się dwóch pozostałych. Nawet tym ciekawiej się dwie pozostałe wtedy odczyta, a jest to książka, której odniesienia do współczesnego życia i której takie psychologiczne elementy są po prostu tak uderzające i tak jasne, że ona powinna zrobić wrażenie na każdym, kto trochę interesuje się tym, co się dzieje ze współczesnym światem. Jeżeli ktoś lubi eseje i to takie odnoszące się bezpośrednio do życia, no to polecam Cztery Miłości, bo miłość, no to jest kwestia, z którą każdy z nas ma w pewnym momencie do czynienia. Natomiast dzieci oczywiście do czytania Narni zachęcać. Jeżeli tylko złapią, no to tylko się cieszyć, bo to znaczy, że będą miały dobry punkt startowy.
1: Jeszcze jedno, może to nie jest związane bezpośrednio z profesorem Lewisem, ale polecam też posłuchać zespół szwedzki Narnia. To jest melodyjny metal, power metal, proszę Państwa, z tekstami chrześcijańskimi. Także to bym poleciał. Narnia po prostu. Co jeszcze? Powstało też parę płyt zainspirowanych literaturą profesora Lewisa. Myśmy właśnie z panem Jaremą rozmawiali przed wejściem do studia. Płyta amerykańskiego zespołu King's X, Out of the Silent Planet, czyli pierwsza część trylogii z Milczącej Planety. Może też tego, mówię, to proszę też posłuchać.
0: Jeżeli ktoś nie ma alergii na chrześcijaństwo, niech czyta Listy Starego Diabła do Młodego, a nawet jeśli ma alergię, niech spróbuje, bo nawet jeżeli nie wierzy w osobowego diabła, to pokazuje ta książka, w jaki sposób zło rozprzestrzenia się w ludzkim życiu.
1: Tak jest. Nawet niech zacznie od wstępu, bo tam też jest napisane, że diabeł zwycięża wtedy, kiedy go albo się powiększa jego istotę, albo kiedy go się całkowicie ignoruje.
2: Nie pozostaje mi nic innego, jak namawiać Państwa do lektury. Moimi Państwa gośćmi byli w dzisiejszej audycji pan Jarema Piekutowski.
0: Do widzenia, panie redaktorze, do widzenia Państwu, życzę dobrej nocy.
2: Oraz Michał Gruszczyński.
1: Dziękuję bardzo panom. Dobrej nocy Państwu i dobrych chwil z dobrą literaturą i dobrą muzyką.
3: Historia Kościoła.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
4: To są drogowskazy. Kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i oczywiście bardzo się cieszę na tę wspólną godzinę, która, jak mam nadzieję, jest przed nami. Wydaje mi się, że byłabym nudna, gdybym znów zaproponowała Wam wstęp, w którym odniosłabym się o tych zatrważających danych dotyczących zapaści demograficznej. Od dawna mówimy o tym, że jest tylko gorzej, gorzej i gorzej. Każdy rok jest najgorszy od

zaproponowała wam wstęp, w którym odniosłabym się o tych zatrważających danych dotyczących zapaści demograficznej. Od dawna mówimy o tym, że jest tylko gorzej, gorzej i gorzej. Każdy rok jest najgorszy od

0: świecie, czy gospodarki, czy w ogóle społeczeństwa, to myślę, że warto zastanowić się nad tym, czy dzieci, które żyją w Polsce, mają odpowiednią opiekę, czy mają takie warunki życia, które dają im tak zwany dobry start, które są otoczone miłością, a może tak bazowo po prostu, które mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Piramida Maslowa oczywiście, ale chyba wszyscy wiemy, że moment jakiejś takiej życiowej niepewności to jest moment, kiedy no wszystko po prostu idzie trochę pod górę. Tak to mówię bardzo, bardzo ogólnie, bardzo upraszczając. No i nie mam tutaj dobrych wiadomości, dlatego, że tak jak mamy 20 tysięcy mniej urodzeń rok do roku w porównaniu do roku zeszłego, to niestety mamy też 17% więcej niż w roku poprzednim opuszczeń noworodków. Aż 859 maluchów nie zostało przez swoich rodziców przyjętych, odebranych ze szpitala, czy też no, przyjętych do swoich rodzin. To jest tylko część tych danych, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, bo z drugiej strony 1 na 100 dzieci w Polsce wychowuje się w pieczy zastępczej. Wydaje mi się, że piecza zastępcza brzmi dla nas trochę bardziej obco niż rodzina zastępcza. Być może za sprawą serialu, nie chcę tutaj przesądzać, ale myślę, że to też będzie dobry moment, żeby porozmawiać o rodzicielstwie w ogóle, o zapewnianiu dzieciom opieki. Też zastanowieniu się nad tym, co się dzieje, kiedy tej opieki, tej bliskości, miłości brakuje. I o tym wszystkim będę rozmawiała z Aleksandrą Sikorską, psycholożką w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Przywołałam różne dane, informacje, które Państwo jako Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zebrali razem z Fundacją Gajusz, bo w tej najnowszej odsłonie Waszych działań mówicie jednym głosem o sytuacji dzieci, również tych najmłodszych w Polsce. 1 na 300 noworodków jest opuszczony przez rodziców. Co to nam mówi o rzeczywistości, w której żyjemy?
1: No myślę sobie, że to chyba nie jest dobry czas dla dzieci tutaj teraz w Polsce. Tak jak ja obserwuję pieczę zastępczą właśnie, to o ile, tak jak też pani wspomniała, ta liczba urodzeń spada, to liczba dzieci w pieczy zastępczej rośnie. Rośnie rok do roku. Pomiędzy 2024 a 2025 wzrosła o kolejne 1000 dzieci. To już jest prawie 78 tysięcy dzieci, które się nie wychowują w swoich biologicznych rodzinach. Więc no to jest dla mnie taka smutna i przejmująca liczba, no bo za tą liczbą stoi tyle właśnie dzieciaków.
0: Cieszę się, że pani o tym powiedziała. Ja też dzisiaj staram się przekonać

0: Państwa, zadałam sobie pytanie, być może trochę naiwne, być może takie, na które nie można oczekiwać odpowiedzi wyczerpującej, ale które jest punktem wyjścia do jakichś takich rozważań. To myśmy się popsuli jako ludzie, czy tutaj ten system zawodzi, że tak dużo dzieci potrzebuje pomocy poza swoją rodziną?
1: Tak będzie, że dużo dzieci będzie potrzebowało tej pomocy poza rodziną, część z nich czasowo, bo to jest tak, że do niektórych rodzin te dzieci będą mogły wrócić, jeżeli będzie właściwa wykonywana praca z tymi rodzinami i w odpowiednim momencie, nie? Więc ta skala powrotów, ona jest bardzo nieduża, ale jakaś jest i tutaj można by ją było, myślę, zwiększyć, kładąc taki nacisk na profilaktykę. Z drugiej strony, jeżeli to nie jest możliwe, to jest jeszcze ta droga adopcyjna. Ta droga adopcyjna też trochę marnie wygląda. Ja nie umiem z pamięci tych liczb przywołać, ale ta liczba adopcji jednak też spada niestety. No, myślę sobie, że po prostu tak będzie, że część dzieci w tej opiece zastępczej się będzie znajdować. Myślę sobie, że to, co się dzieje teraz, to jest skutek z jednej strony takiej potrzeby deinstytucjonalizacji, czyli zmniejszenia i stopniowo wygaszania tych wszystkich placówek, w których dzieci się wychowują, a z drugiej strony po prostu niestety niewystarczającej liczby rodzin czy osób, które są gotowe przyjąć dzieci do opieki zastępczej właśnie.
0: Wspomniała pani przed momentem, że liczba adopcji maleje. Rozmowę zaczęłyśmy od tego, że dzieci są porzucane przez swoich rodziców, że są rodziny, którym te dzieci są odbierane dla ich własnego bezpieczeństwa. Tych rodzin zastępczych czy osób podejmujących rolę rodziców zastępczych też brakuje. To jest jakiś mój wniosek, ale jestem gotowa na to, żeby go skorygować, że nie jesteśmy, mówię my, bo ja czuję się częścią tego społeczeństwa, o którym rozmawiamy. Czy to oznacza, że my nie jesteśmy gotowi do podejmowania roli rodziców, albo być może mamy o niej trochę inne wyobrażenie, niż ona jest w rzeczywistości?
1: Myślę sobie, że te wymagania odnośnie tego, jakie zadania ten rodzic powinien pełnić, one bardzo wzrosły. I taka świadomość, że właśnie no, gdzieś niewłaściwym zachowaniem mogę dziecku zaszkodzić, nie? Więc pewnie część osób nie podejmuje takiej decyzji, żeby zostać rodzicami z tego powodu. Jeżeli chodzi o rodzicielstwo zastępcze, to myślę sobie, że jest też większa świadomość tego, że nie będzie tak łatwo z dzieckiem przyjętym do rodziny, jak z dzieckiem biologicznym. Te przeżycia dziecka jakoś mogą wpływać na jego funkcjonowanie, na jego zachowanie, że taka rodzina będzie potrzebowała wsparcia, a ludzie też martwią się i boją się, czy takie wsparcie specjalistyczne w ogóle dostaną. To, co ja na przykład obserwuję, to no, choćby rodzinne domy dziecka. W rodzinnych domach dziecka w co najmniej połowie z nich jest 8 i więcej dzieci. Więc jeśli ktoś taki rodzinny dom dziecka zna, to pewnie obserwuje i podziwia, ale myślę sobie, że nie jest skłonny rzucać się w wir tutaj przygotowań, żeby kolejne stworzyć, no bo podjęcie się opieki nad 8 czy więcej dzieci, to myślę sobie, że brzmi tak dość przerażająco. Dosyć mało jest tak no promocji czy mówienia o tym, że taką rodziną zastępczą można być na przykład dla jednego dziecka. Myślę sobie, że to jest dużo bardziej dostępne i gdyby było więcej informacji o tym, że mogę być rodziną zastępczą dla jednego dziecka, mogę też jednocześnie pracować i przyjąć to jedno dziecko do naszej rodziny, jedno, dwoje, to być może ta gotowość by była większa. Ale najczęściej czy częściej widzi się takie rodziny pogotowiane albo rodzinne domy dziecka, w których tych dzieci jest sporo i myślę sobie, że może być dużo tutaj obaw przed podjęciem się takiej odpowiedzialności w ogóle.
0: To prawda, zdaje się, że także rośnie wiek, w którym pary, ale chyba przede wszystkim statystyka dotyczy kobiet, bo to chyba we współpracy ze szpitalami można jakoś zbierać. Rośnie wiek, w którym kobiety decydują się na pierwsze dziecko. To znaczy, że potrzeba większej dojrzałości, czy też większego skupienia się na innych życiowych zadaniach, zanim założy się rodzinę, no także się w ludziach pojawia.
1: To, że w ogóle kobiety o tym myślą w ten sposób, że to nie jest jakby jedyna rola, czy jakaś wyłączna rola, jaką ja mogę, czy powinnam pełnić, rola matki, tylko to jest jedna z ról, które mogę przyjąć, no to stwarza gdzieś taką możliwość zdecydowania, no i świadomego wybrania albo niewybrania tego rodzicielstwa. No myślę sobie, że to jest dobrze, nie? Bo też nie jest pewnie zadaniem każdego, żeby być rodzicem.
0: To akurat wydaje mi się bardzo dobry kierunek, że mówi się o tym coraz głośniej, że nie jest niczyim obowiązkiem mieć, wychować wychowywać, urodzić dziecko. Wydaje mi się, że to też w takiej debacie publicznej wielu osobom było

0: było potrzebne, żeby to nie było tylko wewnętrzne przekonanie, tylko żeby gdzieś te zostały społecznie poparte. Taki wątek, który dla mnie jest jednym z trudniejszych, które państwo poruszają, o ile na takiej płaszczyźnie systemowej rozumiem, że tak się dzieje, natomiast wewnętrznie przyjmuje mi się to bardzo trudno, mianowicie chodzi mi o dzieci, którym tej rodziny się nie szuka. Nie mówię to absolutnie o organizacjach pozarządowych, o stowarzyszeniach, mówię tutaj o ten tak zwany system, czyli opiekę państwową, że ile 1500 dzieci choruje, przebywa w jakichś ośrodkach leczniczych i one nie są w trakcie poszukiwań. To nie jest tak, że one czekają na nowy dom. One po prostu są tam i tam będą.
1: Tak, to jest duży problem, bo te dzieci właściwie nie są w ogóle w systemie opieki zastępczej. Te dzieci są w tych zakładach opiekuńczo-leczniczych albo w domach pomocy społecznej i przez to, że one nie są w opiece zastępczej, to właściwie są niewidziane. I o ile w opiece zastępczej, nawet jeśli dziecko jest w instytucji, w tym domu dziecka, to jest taki obowiązek, żeby jeżeli ureguluje mu się sytuacja prawna, zgłosić je do ośrodka adopcyjnego i takie adopcje też się odbywają, no to te dzieciaki po prostu tak trwają i to jest bardzo smutne. Szykuje się reforma ustawy o pomocy społecznej i jest już tam wyraźny taki komunikat, żeby dzieci kolejne nie były już umieszczane, zwłaszcza w DPS-ach, które powinny być taką formą dla osób dorosłych.
0: To jest taki obszar, który jeżeli nie dotyczy nas bezpośrednio, to raczej nie śledzimy na bieżąco tego, co się dzieje. Pamiętam, że kilka lat temu przez Polskę przetoczyła się dosyć spora dyskusja dotycząca domów dziecka, bo zdaje się, że to już nie są takie ogromne placówki, to już nie są te historie, które znamy przede wszystkim z kultury, to znaczy filmy, seriale, książki bardzo lubiły przedstawiać, robię cudzysłów, sierocińce, jako te takie potężne budynki, po których właściwie setki, dziesiątki dzieci biegają, to już też tak nie wygląda.
1: Na szczęście już tak nie wygląda. Deinstytucjonalizacja miała taki etap, kiedy te placówki były zmniejszane i teraz taki typowy dom dziecka może mieć do 14 wychowanków, a średnio ma około 13 dzieci, więc myślę sobie, że tutaj jest to dla dzieci bardziej komfortowe, natomiast nadal nie jest to rodzina, do której te dzieciaki mają prawo.
0: I myślę, że te słowa są bardzo dobrym punktem wyjścia do tego, o czym chciałabym rozmawiać z panią w drugiej części naszej rozmowy, która już za moment rozpocznie się na antenie Eskirok. Dzisiaj waszym i moim gościem jest Aleksandra Sikorska, która jest psycholożką w stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Rozmawiamy o sytuacji dzieci w Polsce, natomiast myślę, że na razie nakreśliłyśmy sytuację taką zastaną w tym momencie. Dwie kolejne części poświęcimy, żeby przyjrzeć się, jak tę sytuację można zmienić i być może, jak wielu i wiele z nas mogłoby się do tego przyczynić. Zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami, z drogowskazami. No i słyszymy się na antenie już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. Witam się z wami dzisiaj po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Aleksandra Sikorska, która jest psycholożką w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Rozmawiamy o sytuacji dzieci w Polsce, tak naprawdę o tym, czy dzieci, których tak często mówimy, że brakuje w naszym kraju, mają rodziny i mają domy. Język angielski bardzo ładnie rozróżnia house od home. House jako po prostu cztery ściany z dachem i drzwiami, a home to jako ten świat, w którym się wychowujemy, ta bezpieczna przystań. Nasz język tutaj trochę nie pomaga, ale czy postawiłaby pani, jeżeli rozmawiamy o sytuacji dzieci w Polsce, znak równości między domem a rodziną?
2: Między domem a rodziną, no właśnie. No nie każdy dom jest bezpieczny i nie w każdym domu jest rodzinnie, tak sobie myślę. Nie każde dziecko niestety doświadcza tej takiej najbliższej relacji, a to jest coś, co jest dla dziecka najważniejsze, właściwie od tych najmłodszych lat. Ta jedna albo więcej osób najbliższych, które po prostu zawsze są, nie? I które są zawsze, i które są bardzo takie akceptujące, i które są przewidywalne. No, sporo dzieciaków niestety nie ma takich doświadczeń.
1: Pewnie mogłybyśmy się powoływać na różne teorie psychologiczne na czele z teorią przywiązania, ale może też warto o tym powiedzieć, wspomnieć, w jaki sposób to bezpieczeństwo, bliskość, to o czym pani przed momentem powiedziała, wpływa na dzieci, to znaczy jak kiełkuje poczucie bezpieczeństwa i bliskości, jacy rośniemy, kiedy mamy to zapewnione.
2: To jest właściwie fantastyczna wiedza i myślę sobie, że warto o tym wspomnieć. Taka więź, ta pierwsza więź nas buduje i kształtuje i ona się staje matrycą dla wszystkich kolejnych relacji, które się będą w naszym życiu wydarzały. I ta więź trochę pokazuje dziecku, jacy są dorośli i jaki jest świat wokół niego. Dziecko właściwie, no, komunikacja

0: jaka z jego strony płynie, to jest ciągle potrzeba, potrzeba, potrzeba, znowu czegoś potrzebuję, jest mi źle, a ty musisz coś z tym zrobić. No i taki dorosły, który jest na to dziecko otwarty, będzie w stanie te potrzeby zaspokajać i będzie budować taki obraz, nie? Że dorośli są dobrzy, są przewidywalni, ten świat jest dobry, jest bezpieczny, więc warto zaufać, warto te swoje potrzeby w ogóle wyrażać, a ja jestem też wartościową osobą. Jeżeli wyrażam jakąś potrzebę, to ktoś dba o to, żeby tę potrzebę zaspokoić. Myślę sobie, że to jest no, ogromne, coś wyjątkowego, jeżeli ktoś w takim bezpiecznym przywiązaniu jest w stanie się wychowywać. To jest wielki zasób.
1: Mówiła Pani przed momentem o relacjach, ale też o takim spojrzeniu na siebie, to znaczy to jest chyba kwestia i samooceny, wymagań, które się przed samymi sobą stawia, własnego obrazu, który staje się chyba odbiciem tej bezpiecznej relacji.
0: Przeglądamy się trochę w oczach tego opiekuna pierwszego, nie? I to, co on mówi, komunikuje do nas, to się staje naszą tożsamością.
1: Trochę zadałam to pytanie po to, żeby podkreślić to, jak ta relacja jest bliska, bo nie chcę być niesprawiedliwa. Wydaje mi się, że jest bardzo wielu opiekunów, którzy są pełni i dobrych uczuć, i pełni wspaniałych intencji, pełni pasji i oddania temu, co robią. Natomiast w tym kontekście różne placówki instytucjonalne, o których mówiłyśmy, no chociażby na czele z tymi DPS-ami, jednak tej roli rodziny i rodzica, no nawet z takich powodów zupełnie przyziemnych nie mogą pełnić.
0: Nie da się tego zrobić. To znaczy, to mogą być fantastyczne osoby i one mogą być ważnymi osobami w życiu dziecka. Jeśli no, żadne inne i bliższe się nie pojawią, no to one go po prostu ukształtują. Ale to nie będzie ta najbliższa rodzina, bo to nie będzie osoba, koło której to dziecko zaśnie wieczorem. Często to będzie tak, że jak się obudzi, to już będzie kto inny, nie? I nawet to, jak to będzie też w porządku i dobry opiekun, to on będzie inny. On będzie miał inne pomysły na to, jak ten poranek rozpocząć, zupełnie inne niż ten wychowawca, który był wczoraj, nie? I gdzieś tam jest to wszystko trochę dla dziecka nieprzewidywalne. Właściwie nie do końca wiadomo, czego się spodziewać. Kto to dzisiaj będzie na dyżurze? Jakie ma podejście? Jakie ma pomysły? Nie? Myślę sobie, że to jest takie bardzo dezorientujące, jeżeli chodzi o dziecko. A jeśli jest tak, że jest tam jakaś taka najbliższa osoba, której dziecko ufa, no to niestety może się okazać, że ona ma dyżur dopiero za 2 dni, a ja bym chciał porozmawiać teraz i tutaj i w tej chwili, a nie wiadomo, nie, czy mogę do niej zadzwonić, no bo jednak ona też ma swoją rodzinę.
1: Myślę, że kiedy mówiła Pani o tych zupełnie prozaicznych rzeczach, jak to, jak zaczyna się dzień, jak przebiega poranek, jaka dzisiaj będzie rutyna, może zwrócić uwagę na to, jak te drobne rzeczy, które codziennie robimy, łatwo jest unieważnić, uznać, że to są tylko drobiazgi, duperele, że przecież co w tym takiego jest. Tymczasem okazuje się, że nawet ta rutyna, chociaż chyba każdy rodzic, zwłaszcza małego dziecka, wie, że rutyna jest największym skarbem, ale jak ten zestaw drobnych czynności, które codziennie podejmujemy, może budować czyjeś poczucie bezpieczeństwa.
0: Mózg tego małego dziecka, on się tak właśnie kształtuje, nie? To są te proste, powtarzalne doświadczenia, nie? Codziennie jak zawołam, to mama przyjdzie, codziennie posiłek wygląda tak i tak, nie? Dostaję coś, co lubię, albo marudzę, kiedy czegoś nie lubię, ale mama aż tak bardzo znowu się nie złości na to, nie? I to myślę sobie jest coś, co po prostu pozwala nam się prawidłowo rozwijać, nie? To, że ten świat nie jest jakiś taki bardzo zaskakujący, przynajmniej na początku, tylko jest w miarę przewidywalny i jakoś można go się nauczyć.
1: Rozmawiamy o maluszkach. Wspomniałam o teorii przywiązania, siłą rzeczy ona tych najmniejszych dzieci dotyczy, ale problem, którym się dzisiaj zajmujemy, dotyczy także, chciałam powiedzieć, starszaków, no ale też nawet nastolatków.
0: Tak.
1: Tak jak w przypadku tych najmniejszych dzieci mówiła Pani o kształtowaniu się pewnych czy bazowych cech, czy bazowych przyzwyczajeń, oczekiwań i potrzeb, jak na te większe dzieci, również nastolatków, może wpłynąć dobry, bezpieczny rodzic czy opiekun?
0: No myślę sobie, że to jest też taki moment, kiedy warto, żeby dziecko, no jeżeli nie może się w tej swojej rodzinie wychowywać, żeby trafiło nadal do rodziny i żeby miało tę osobę, której można właśnie powierzyć te swoje trudności. Ta rola rodzica się zmienia z biegiem.

0: nie? Więc ta dostępność, to bezpieczeństwo, ta możliwość jeszcze sprawdzenia, co ten rodzic sądzi, czasami taki sparring partner, trochę do pokłócenia się i sprawdzenia, czy nadal mnie akceptuje, jak ja myślę inaczej, nie? Czy też trochę do tego, żeby ta tożsamość się budowała trochę w kontrze, nie? Nie jestem taki, nie? Jestem trochę inny jak moja mama czy mój tata.
1: No tak, to jest w ogóle trudny moment pewnie dla obu stron. Rozmawiamy też wokół tego, że w wielu rodzinach w pewnym momencie pojawia się jakiś kryzys. Aleksandra Granada, która jest dyrektorką Krajową Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, pozwolę sobie zacytować, powiedziała, że system nie zatrzymuje kryzysów, tylko przejmuje ich konsekwencje. No i właśnie te konsekwencje dzieci ze sobą niosą i wyobrażam sobie, że rodzic zastępczy, czy ta osoba, która przejmuje rolę rodzica, ma też jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, to znaczy odbudowania zaufania, umocnienia czy przywrócenia wiary w to, że dom może być miejscem bezpiecznym, że rodzic, opiekun może być osobą godną zaufania, wartą bliskości.
0: Właściwie im starsze jest dziecko, tym więcej tych trudnych doświadczeń, takich przekonujących je po raz kolejny, że jednak na dorosłego nie można liczyć, to tym więcej tych doświadczeń się pojawia. Zadanie przed rodzicem zastępczym czy adopcyjnym jest troszkę większe, ale to nadal jest możliwe. Dzieci też bardzo potrzebują więzi i tak bardzo jej potrzebują, że będą na nią otwarte po raz i drugi, i trzeci, i kolejny. W związku z tym, no niezależnie od tego, kiedy to dziecko trafi do innej rodziny, z rodziny zastępczej choćby, również ma szansę na taką więź.
1: Mówimy dużo o rodzinach zastępczych, o pieczy zastępczej. To temat, którym wydaje mi się tak flagowo zajmuje się Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, to jest piecza zastępcza i zastanawiam się, czy słowem wstępu do kolejnej finałowej odsłony naszego spotkania mogłaby Pani wyjaśnić, czym ta piecza zastępcza jest?
0: Piecza zastępcza to jest, możemy mieć taki moment kryzysu w rodzinie i decyzję sądu o tym, że no już w tym momencie nie jest bezpieczne dla dziecka przebywanie w tej rodzinie. Być może była jakaś praca wykonywana z tą rodziną w systemie w Polsce, na przykład asystent rodziny czy pomoc społeczna z taką rodziną mogła pracować wcześniej. Natomiast ta praca się kończy niepowodzeniem. I wtedy rodzice najczęściej mają ograniczane prawa rodzicielskie. I to jest taki moment, kiedy dziecko powinno być zabezpieczone w tej tak zwanej pieczy zastępczej, co najmniej do czasu, aż ta sytuacja prawna dziecka się wyklaruje. I tutaj te rozwiązania dla dziecka to może być powrót do rodziny biologicznej, gdzie ustała ta przyczyna umieszczenia w pieczy, albo wychowywanie się dalej pod opieką rodziny, bądź ewentualnie placówki, albo adopcja, czyli przysposobienie na stałe dziecka. Piecza zastępcza może funkcjonować zarówno jako właśnie placówki, takie placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, ale też w większości w Polsce to są rodziny. I najczęściej to są po prostu rodziny biologiczne dziadków tych dzieci albo rodzeństwo. To są osoby, które najczęściej dla tych dzieci się stają taką zastępczą rodziną. W drugiej kolejności to mogą być takie osoby, które no, są gotowe do tego, żeby przyjąć dzieci pod opiekę, ale jednocześnie też wykonują swoją pracę zawodową i to są takie osoby, które tworzą dla dzieci taką pieczę niezawodową. A są też osoby, które się decydują na to, żeby być z dzieckiem dłużej i żeby to było takie życiowe zadanie i też taki zawód. I to są osoby, które mogą zostać dla dzieci zawodowymi rodzinami zastępczymi albo rodzinnymi domami dziecka.
1: Cieszę się, że używała Pani tej formuły, że są osoby, które mogą zostać takimi rodzinami czy rodzicami zastępczymi, czy stworzyć, czy pieczę zastępczą, czy rodzinę zastępczą, no bo to wszystko jest osiągalne, to wszystko można zrobić, jeżeli są wśród Was osoby, które zastanawiają się, jak to zrobić, czy każdy może, ma szansę stać się rodzicem czy opiekunem zastępczym, jakie warunki należy spełnić, no to ja mam taką nadzieję, że trzecia część naszego dzisiejszego spotkania dostarczy odpowiedzi na te pytania. Oczywiście można by powiedzieć, że znajdują się w różnych folderach, internecie i tak dalej, ale czasami wydaje mi się, że dobrze jest coś po prostu usłyszeć. Mam nadzieję, że tych odpowiedzi zgodzi się udzielić Aleksandra Sikorska, psycholożka w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce, która jest dzisiaj Waszym i moim gościem. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Przed nami finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach. Trzecia część audycji rozpoczyna się właśnie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a obok mnie Aleksandra Sikorska, psycholożka w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Taką trochę sinusoidę robimy w tej rozmowie, bo zaczęłyśmy od bardzo przytłaczających informacji na temat sytuacji dzieci w Polsce, jeżeli chodzi o opiekę, jeżeli chodzi o domy rodziców i dostępność tych osób najbliższych. W drugiej części spróbowałyśmy przybliżyć to, jak ważny, bezpieczny dom jest dla dziecka i ten bezpieczny rodzic, czy bezpieczna osoba dorosła. No a teraz wydaje mi się, że zupełnie naturalnym będzie pytanie, jak takim rodzicem zastępczym można się stać. Wyobrażam sobie, że ról, które możemy pełnić, jest dużo. Mówiła pani przed momentem, czy o zawodowych rodzinach zastępczych, czy osobach, które normalnie wykonują swoje obowiązki zawodowe, ale mimo wszystko decydują się takim dzieciom potrzebującym pomocy udzielić. W jaki sposób najlepiej odpowiedzieć sobie na pytanie, co się może, co się chce i co się potrafi?
2: Myślę sobie, że to nie jest taka decyzja, którą się podejmuje w ciągu dnia. Tak jak my rozmawiamy z naszymi rodzicami SOS tam w wioskach dziecięcych, to się okazuje, że są osoby, które się nosiły z tym pomysłem za 2 lata, zanim w ogóle do nas na przykład zadzwoniły czy napisały. Więc myślę sobie, że taka własna refleksja i zastanowienie się, czy mógłbym, chciałbym taką rolę podjąć, też jest ważna, ale zachęcam, żeby aż 2 lata tutaj nie czekać, tylko spróbować podjąć jakieś takie kroki w celu

0: sprawdzenia, jak ten mój pomysł by się miał do rzeczywistości. Jeśli to jest osoba, która jest w związku, to warto, żeby ta druga połówka miała podobne zdanie albo też podobną ciekawość, bo pewnie wtedy łatwiej. Na pewno warto się zastanowić, kto mógłby nas wesprzeć w tej roli, z takich osób najbliższych, przyjaciół czy rodziny, kto mógłby stać po naszej stronie. I to są chyba takie pierwsze kroki. Jeśli ktoś ma dzieci, to też powinien przemyśleć to, na ile to jest dla nich dobry moment do jakiejś takiej zmiany, jak one się adaptują w różnych sytuacjach i co w ogóle dla tej rodziny by mogło być możliwe. Natomiast jeśli ktoś chciałby podjąć próbę i się dowiedzieć, to w pierwszej kolejności trzeba zrobić tak zwaną kwalifikację. Kwalifikacja to jest ta część formalna.
1: Uśmiechnęłam się, bo to już właśnie słowo procedury tu zawisło na
0: tym. Tak, ale nie jest aż taka znowu przerażająca. Ona dotyczy wszystkich rodziców zastępczych i dotyczy też rodziców SOS, których my akurat tutaj w strukturach SOS mamy. Należy się udać do swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie albo miejskiego ośrodka pomocy rodzinie i się dowiedzieć, jak to by było, gdyby ktoś chciał powiedzieć, że ktoś się zastanawia, myśli sobie o tym, że może mógłby przyjąć dziecko do domu albo stworzyć jakąś tam inną formę. Na początku jest taka kwalifikacja formalna zupełnie. Ona nie jest jakoś wieloetapowa. To, co jest ważne, to brak takich przeciwwskazań zdrowotnych. Są badania psychologiczne też i jest sprawdzana motywacja tej osoby, czy ona naprawdę jest gotowa, jest chętna, żeby pomóc dziecku. Jeśli ktoś będzie to robił też u siebie w domu, to też ktoś przyjdzie i zobaczy, jakie są warunki w tym domu, jak to wygląda. Potem się należy zapisać na szkolenie. I szkolenie jest fantastyczne, niezależnie od tego, jakie właściwie się potem podejmie decyzje, bo to jest takie szkolenie, które się pozwala trochę przyjrzeć sobie, trochę się przyjrzeć sobie jako dziecku, trochę wejść w buty tego dziecka przyjętego, trochę się przyjrzeć takim swoim kompetencjom, trochę je porozwijać, na pewno wzbogacić wiedzę dotyczącą dzieci, rozwoju dzieci, takiego prawidłowego, trudności, jakie się mogą pojawić, sposobów, w jaki dobrze się takim dzieckiem zajmować, opiekować. A potem czas już jest na taką decyzję. W międzyczasie zawsze kandydaci robią praktyki, więc pojawiają się w jakiejś rodzinie czy rodzinnym domu dziecka i też obserwują, sprawdzają, jak to wygląda. U nas w wioskach dziecięcych ten etap rekrutacji jest podobny. My też kandydatów poznajemy, też potrzebujemy przeprowadzić badania psychologiczne, ale też szybko zapraszamy ich do wioski dziecięcej po to, żeby zobaczyli, jak to jest u nas, jak wyglądają rodziny SOS, które akurat opiekują się zwykle czwórką, piątką dzieci, jak wygląda to wsparcie, cały ten system wsparcia, jaki dzieci i rodzice otrzymują, jakby im się tam w takiej wiosce SOS mieszkało. I jeżeli chodzi o nas, to ten etap takich praktyk, stażu jest trochę dłuższy, jest dwumiesięczny, więc można się tak na dobre przymierzyć do tej roli.
1: Mnóstwo wątków, które chciałabym rozwinąć. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to bardzo mocne skojarzenie, ale myślę, że warto je rozróżnić z tym, o czym pani mówiła. Skojarzenie z procedurą adopcyjną. Ja nie przechodziłam takiej procedury, ale mam wrażenie, że z różnych źródeł usłyszałam, to już nawet trochę obrosło legendą, że to jest taki proces bardzo restrykcyjny, bardzo skomplikowany, długotrwały, żmudny, można powiedzieć, z zupełnie zrozumiałych oczywiście powodów. Czy ta procedura, czy ten proces, o którym pani opowiadała, też należy się nastawić, że on będzie tak intensywny, tak długotrwały, tak w pewnych momentach wyczerpujący?
0: On jest kilkuetapowy, ale myślę sobie, że nie jest tak wymagający, jak ta procedura adopcyjna i tak jak też nasi kandydaci na rodziców SOS, którzy jednak trochę są w takim podwójnym procesie, bo z jednej strony kwalifikacje formalne, które uzyskują, a z drugiej strony ta nasza rekrutacja w SOS wioskach dziecięcych, to oni jakoś bardzo nie narzekają, nie? Bo też mówią o tym, że rozłożony na etapy ten proces pozwala za każdym razem na nowo też podjąć te decyzje, czy chce to robić dalej, czy na pewno pozwala też w międzyczasie rozmawiać z bliskimi osobami, sprawdzać, jakie tutaj mam wsparcie, podejmować taką refleksję. Jeżeli chodzi o same szkolenia, to zwykle one są w takiej formule, która też pozwala to pogodzić z pracą zawodową, ale oczywiście trzeba się nastawić na to, że czasem gdzieś tam z tej pracy trzeba się zwolnić, żeby zajrzeć do organizatora

0: pieczy, żeby się poddać tym badaniom psychologicznym. A to taka trochę próba przed tym, jak się przyjmie dziecko, no i też się czasem trzeba będzie z pracy zwolnić.
1: No i tak. Na samym początku tej części naszej rozmowy zwróciła Pani uwagę na coś, co wydaje mi się też bardzo istotne w myśleniu o tworzeniu rodziny zastępczej. Mianowicie, że to jest sytuacja, która redefiniuje czy zmienia funkcjonowanie całego domu. No nie chcę mówić systemu, słowo system pasuje mi dlatego, że to często dotyczy i rodzica, i dzieci biologicznych, jeżeli są, dziadków ewentualnych. O tej sieci wsparcia, o której pani przed chwilą mówiła, to oczywiście nie jest to coś, o czym pomyślałam, a co warto sobie przeanalizować, to znaczy właśnie osoby, które mogą nas wspierać, których obecności będziemy potrzebowali, czy to tak stricte do jakichś wykonywania jakichś zadań, czy po prostu będziemy potrzebowali ich obecności.
0: To jest bardzo ważne, żeby taką sieć wsparcia wokół siebie tworzyć, bo no właśnie, tak jak każdy rodzic wie, że mu się przydają te bliskie osoby, to rodzic zastępczy tym bardziej. Myślę sobie, że też pojawiają się takie nowe osoby, osoby, które się poznaje choćby na szkoleniu dla kandydatów. Ja też szkolę, więc wiem, jak te więzi powstają, nie? Jak taka grupa wsparcia się nieformalna tworzy i potem się okazuje, że te osoby, które się razem szkoliły, do siebie dzwonią, mają do siebie kontakty i się też się wzajemnie wspierają. Ale też ta

0: potem przyglądamy się dziecku i temu, jak będziemy tworzyć taką sieć dla dziecka, które przyjmiemy, a które może w tym czasie, kiedy je przyjmujemy, jest dosyć osamotnione.
1: Odwrócę pytanie, bo przed momentem zaprosiłam do takich rozważań na temat zmian, które dotyczą całego naszego otoczenia. Czy można zostać rodzicem zastępczym w pojedynkę? Kilka minut temu odwołałam się do jakiejś takiej niekoniecznie analogii, ale podobieństwa do procesu adopcyjnego. Zdaje się, że w Polsce bardzo trudno jest adoptować dziecko w pojedynkę. A jak jest z rodzicielstwem zastępczym?
0: Z rodzicielstwem zastępczym jest dużo łatwiej, to o ile też rodzice adopcyjni pojedyncze się zdarzają i wiem o tym, to całkiem sporo rodziców zastępczych jest pojedynczych. Jeżeli chodzi o nas, o wioski dziecięce, to większość tych rodziców SOS to są osoby, które samodzielnie te role pełnią. Małżeństwa to mniejszość. Można zostać rodzicem zastępczym, jeżeli jest się osobą singlem. Można też zostać, jeśli jest się osobą dosyć młodą, albo jeśli się już odchowuje własne dzieci i się nawet ma lat 50 i 50 plus, nadal można, nie? Więc tutaj na pewno jest mniej barier i dzieci też w różnym wieku potrzebują rodziców i też na różny okres, bo nie wszystkie dzieci w tej opiece zastępczej będą długo.
1: W drugiej części naszej rozmowy zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób bliskość, obecność, mam nadzieję, że miłość osoby

0: To na zakończenie naszego spotkania znów odwróćmy pytanie, bo przecież ten dorosły też może bardzo dużo zyskać. Nie mówię tylko o takiej świadomości, że dzięki niemu czyjeś życie jest lepsze, ale podejrzewam, że to też jest dla człowieka wzbogacające.
1: Myślę sobie, że to jest coś, czego w ogóle teraz chyba brakuje w tej dyskusji o rodzicielstwie, nie? Jakoś tak sobie pozwoliliśmy wreszcie na to, żeby mówić, że no bycie

0: relacji i z tego, że to dziecko staje się też takim ważnym członkiem rodziny, też dla tych rodziców, ale również dla dziadków na przykład, czy rodzeństwa.
1: I myślę, że to jest dobre zakończenie tej naszej rozmowy, bo rzeczywiście nie myślę jeszcze o tym, czym pani poprzedziła swoją wypowiedź. O tej radości mówimy trochę mniej z różnych powodów. Zaczęłam od danych, ale cieszę się, że kończymy takim akcentem w ogóle niewymuszonym w moim odczuciu, ale pozytywnym. Tym, co właściwie płynie z tej bliskości i z miłości, która, jak mówiłam, mam nadzieję, że się pojawia. Dzisiaj o sytuacji dzieci w Polsce, o tym, jak można zacząć ją zmieniać, mówiła Aleksandra Sikorska, psycholożka w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję pięknie. Dzięki.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Głęboko wierzę, że można wyciągnąć z niej sporo bardzo ważnych informacji, które mogą pomóc nam, mogą przyczynić się do zmian, które być może wprowadzimy w swoim życiu, a może po prostu znamy kogoś, kto takiej rozmowy potrzebuje wysłuchać. Jeśli tak, no to odsyłam was na kanały Drogowskazów na Spotify, na YouTubie. Tam zapis tej rozmowy już się znajduje. Nic prostszego kliknąć, wygenerować sobie link i przesłać go tutaj właśnie do osób, które mogą chcieć tej rozmowy wysłuchać. Gdybyście z kolei zastanawiali się, kto już wkrótce pojawi się w Drogowskazach albo kogo gościliśmy w poprzednich odcinkach, no to zapraszam was na naszego Facebooka. Tam staramy się w miarę możliwości regularnie publikować informacje o gościach naszego radiowego studia. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Taki trochę roller coaster, bo nie ukrywam, że pierwsza część rozmowy dla mnie samej była bardzo trudna. Skonfrontowanie się z tą sytuacją, która po prostu w Polsce jest. Tym bardziej cieszę się, że może nie znalazłam złożyliśmy na nią remedium, ale jakoś zostało podkreślone, że jednak są działania, które można i warto podejmować. Tak czy siak, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam za tę wspólną godzinę dziękuję. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. Przegląd wydarzeń.
4: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Śledczy twierdzą, że wyłudzał nienależne mu świadczenia. Zarzuty dla dowódcy radomskiej 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownika Witolda B. Chodzi o pieniądze z tytułu przejazdów, rozłąki i zakwaterowania. Szkody miały ponosić jednostki w Radomiu oraz Zgierzu, a także Agencja Mienia Wojskowego.
5: Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator zarzuca, prócz oszustw, osiągnięcie z tego tytułu procederu źródło stałego utrzymania.
4: Informuje Piotr Antoniskiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Witold B. jest dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej już od 5 lat. 7 lat i 8 miesięcy więzienia za wypadek, w którym zginęło 2 nastolatków, jest wyrok za tragedię w Chełmie. Z marca ubiegłego roku oskarżony 20-letni Szymon C. był pijany i przekroczył prędkość o 80 km na godzinę. Zjechał na chodnik, uderzył w latarnię, a potem w betonowe ogrodzenie posesji. W wyniku dachowania 2 18-latków znajdujących się w bagażniku zginęło na miejscu. W sumie w aucie znajdowało się wówczas 10 osób.
6: Na niekorzyść oskarżonego wskazują takie okoliczności jak znaczne stężenie alkoholu, ilość naruszonych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, skutek w postaci śmierci 2 osób. Na korzyść oskarżonego przemawiają takie okoliczności jak młody wiek, jego niekaralność, pojednanie się z pokrzywdzonymi, wyraził żal, przeprosił rodziców zmarłych kolegów i te przeprosiny zostały przyjęte.
4: Uzasadnił sędzia Marek Woliński. Szymon C. ma też dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Osoby korzystające z portalu nocowanie.pl nie wiedziały, czy opinie o noclegach w tym serwisie wystawiali ci, którzy rzeczywiście przebywali w danym miejscu, przekazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wszczął właśnie w tej sprawie postępowanie. Portal nie komentuje sprawy na tym etapie. Widowiskowe warsztaty dla strażaków w Bydgoszczy na kartodromie mierzyli się z trudnymi zadaniami. Uwalniali poszkodowanych z przewróconych aut i rozcięli karoserię. Jak podkreślają organizatorzy, to szkolenie, na którym można popełniać błędy, by podczas prawdziwej interwencji już ich unikać.
7: Mamy samochody na dachu, mamy samochody na boku, między drzewami. Również mamy samochód ciężarowy, bo wiemy dobrze, że podczas tych wszystkich zdarzeń, gdzie strażacy uczestniczą komunikacyjnych, gros zdarzeń jest udziałem samochodów ciężarowych.
8: Scenki jak
7: w prawdziwym życiu. Próbujemy jak najbardziej realistycznie podejść do tego.
9: Podchodzimy do drzwi.
10: Mierzymy się tutaj ze scenariuszem, gdzie samochód leży na boku, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale w środku zostawił dwoje dzieci.
11: To jest takie fajne doświadczenie, żeby nauczyć się czegoś nowego.
4: Z Marcinem Zwolenkiewiczem, zastępcą komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz strażakami rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Niebezpieczny trend na polskich drogach szybkiego ruchu. Coraz częściej otwierane są bramki awaryjne na autostradach. Grozi to śmiertelnym niebezpieczeństwem, o tym Rafał Różycki.
12: Kierowcy robią to najczęściej, aby ominąć zatory drogowe lub skrócić sobie trasę.
13: Nagminnie, z większą czy mniejszą regularnością obserwujemy, że ktoś sobie taką bramę otwiera.
12: Mówi Maciej Zalewski.

0: Izłockiego do działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Przy czym najmniejszym grzechem jest tu zniszczenie kłódki.
0: Przez lukę na jezdnię błyskawicznie mogą wtargnąć dzikie zwierzęta. Zderzenie z łosiem czy jeleniem przy prędkościach autostradowych niemal zawsze kończy się koszmarnymi wypadkami.
1: Wtedy taki sprawca, jako że przyczynił się bezpośrednio do takiej tragedii, może na wiele, wiele lat trafić do więzienia.
0: Pamiętajmy, siatki wzdłuż tras nie stoją tam bez powodu.
2: Z bramek alarmowych mogą korzystać wyłącznie odpowiednie służby. Największy turniej piłkarski dla młodzieży przedłuża termin na zapisy. Chodzi o turniej z Orlika na stadion, w którym mogą wziąć udział drużyny z całego kraju. Rozgrywki odbywają się w trzech kategoriach wiekowych do lat 13, 14 i 15, zarówno w kategoriach dziewcząt, jak i chłopców. Termin zgłoszeń został przedłużony do końca czerwca, mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu, organizatora turnieju.
3: Zachęcamy tutaj do zapisywania się drużyny właśnie z dużych miast, ponieważ mamy sporo właśnie zapisów z terenów tak zwanej Polski powiatowej, natomiast w miast zdecydowanie mogą jeszcze te drużyny się zapisywać.
2: Nagrodą główną dla najlepszych drużyn jest wyjazd na zgrupowanie piłkarskie do prestiżowego zagranicznego klubu. W zeszłym roku zwycięzcy trenowali w szkółce FC Barcelony. Zapisy są dostępne na stronie internetowej zorlikanastadion.pl.

0: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: No i się nagle okazało, że wiesz, za jakiś czas dostałem tak jakby powołanie do zespołu TSA. Jak o tym usłyszałem, to zadzwonił do mnie Janusz Niekraś i powiedział: no słuchaj, to polamy zespół, ten, nie, ty nie chcesz z nami grać, nie, to wiesz tak. No, trochę mi szczęka opadła, nie?
0: Kawałki mojego życia.
1: Cześć, tu Maciej Wester z zespołu TSA MNKWL i zespołu The Bad Tales. Zapraszam do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia na SC Rock.
0: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja, reklama.
2: Gdzie w długi weekend jedna decyzja daje ponad 50 powodów do radości? W Julinek Park. Park wodny, wesołe miasteczko, dmuchańce, park linowy, pokazy i animacje. A wszystko teraz jeszcze taniej. Przez cały długi weekend bilety rodzinne kupicie 25% taniej. Nie planuj kolejnego dnia przed ekranem. Zaplanuj dzień pełen wspólnych wspomnień. Julinek Park. Dobra zabawa, blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
3: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
4: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Czerwiec.
0: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie Poznań, Gdańsk i Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się do

0: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Reklama.

0: Autopromocja. Melina. Melina.
1: Este rok. Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
2: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
1: Lepszą dyscyplina niż w SMS-ach.
3: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
0: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja,

0: którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wracamy!
2: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
3: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
2: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Reklama.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Jetour G700T jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
0: Łukasz Bąk.
2: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
4: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Hemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Wracamy!
3: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
4: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
3: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Grave Digger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego

0: od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Reklama SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74

0: 4900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Tomasz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
7: Ło, widzisz to, co ja?
8: A, nie widzisz.
7: No to słuchaj,
8: na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Reklama.

0: Fej i Teksański. Przyjemne są dla mnie te powroty do początku lat 90. A dla Państwa nie jest to czasem bolesne wspomnienie, że to było już tak dawno temu? Mam nadzieję, że nie. Jarosław Sobierajewicz mówi dzień dobry, witam w ten czwartkowy, świąteczny dzień. Będę tu z Państwem do godziny 13. Miłz teraz, a potem Bon Jovi.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Everlong i Foo Fighters. Kiedyś mówiło się o tym, że to piosenka, jaką Dave napisał o Kurcie Cobainie, o słukowym momencie jego życia, ale potem prostował to, mówiąc w wywiadzie dla magazynu Mojo, że to o jego złej chwili, jaką przechodził w Boże Narodzenie roku 96. Gdy był po rozwodzie, gdy spał na podłodze u kumpla, w sumie był bezdomny. Poniekąd więc ta piosenka go uratowała. Everlong. Śliczny kawałek. A za moment wrócimy do czasów dużo starszych. Będzie grane przez Deep Purple.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl. Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eska Rock. Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.
3: This is Noel Gallagher from Oasis.
4: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
5: Hi Poland, we are Royal Blood on Eska Rock.

Stones. Zespół, który pojawił się przed wielkim finałem Ligi Mistrzów na stadionie w Budapeszcie. A teraz wrócimy do czasów, gdy po czarnej płycie Metallica czekaliśmy na następcę, no i w końcu się pojawił Load. Naprawdę długo wyczekiwana płyta wydana 5 lat po tej właśnie czarnej, o której wspominałem. Album, który był wielkim zaskoczeniem dla fanów przez względu na styl i klimat, który raczej nie pasował do tego, co wcześniej robili. Jeśli czarna płyta miała być zdradą metalu, no to ta to już w ogóle było przekreśleniem wszystkiego, bo tam był rock, blues, a nawet country. Wiele z tej płyty utworów z Load było wydanych na singlach. Między innymi piosenka, którą dla Państwa teraz zagram. Album Load ukazywał się na rynku dokładnie co do dnia 30 lat temu.

0: To ta piosenka, o której Ray Manzarek albo Raymond Manczarek, jak kto woli, mówił, że jest przesycona duchem Chopina. I coś tu rzeczywiście jest na rzeczy. The Doors i Riders on the Storm. A teraz pierwsza godzina już za nami naszego czwartkowego spotkania. Kolejną otworzył zespół Linkin Park.
1: Reklama. Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: I jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców.

0: Shook Me All Night Long zespołu AC/DC. Obiecywał nam od pewnego czasu Paul McCartney nową płytę, nowe piosenki, no i słowa dotrzymał. Już z nami są. I jak się Państwu podoba to, co stworzył ten już naprawdę wiekowy muzyk? Wciąż ma potencjał, prawda? Wciąż potrafi to robić. Nie stracił niczego z umiejętności, które świat poznał jeszcze w latach 60. Fragment tego, co przygotował już teraz w ST Rock. Paul McCartney.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: bardzo szanuję Jacka White'a za to, że pilnuje swojej obietnicy, by bilety na jego koncerty były dostępne dla tych, którzy jeszcze nie zarabiają. I na ten warszawski, i na krakowski koncert przygotowano kilkadziesiąt biletów w cenie równowartości 20 euro. Nie były sprzedawane wcześniej przez żaden system biletowy. Trzeba było w dniu koncertu pojawić się po prostu przed salą koncertową i liczyć na to, że będzie się w kolejce tym jednym z tych 50-60, dla których bilety w tej cenie zostały odłożone. No ale stało się tak w jednym i drugim mieście. Szapoba, panie Jack White.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Gdzie w długi weekend jedna decyzja daje ponad 50 powodów do radości? W Julinek Park. Park wodny, wesołe miasteczko, dmuchańce, park linowy, pokazy i animacje. A wszystko teraz jeszcze taniej. Przez cały długi weekend bilety rodzinne kupicie 25% taniej. Nie planuj kolejnego dnia przed ekranem. Zaplanuj dzień pełen wspólnych wspomnień. Julinek Park. Dobra zabawa, blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
6: Hi, I'm Phil Collins.
7: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
8: Hi, this is Beto.
9: And this is Paavo from Apocalyptica
8: on Escar Rock.

Kazik na żywo. Jak dla mnie, jeśli chodzi o ostrzejszą gitarową muzykę graną w Polsce, zespół najlepszy u nas. Celina w Esterok. Czwarty dzień czerwca w kalendarzu. Katolicy mają dzisiaj swoje święto, Boże Ciało, a ci, którzy katolikami nie są, mogą świętować inne rzeczy, inne święta, jak na przykład Dzień Drukarza. Przed laty, w czasach PRL-u, to było jedno z hucznie obchodzonych świąt w Polsce. Dzisiaj to już trochę inny temat, ale wszystkim drukarzom możemy życzyć wszystkiego najlepszego. Kasabian, Days Are Forgotten.

0: Wybieram się dziś z synem po pracy do Gdańska na Mystic Festival, a więc na ostre ułojenie, ale zaskoczył mnie ostatnio młody, mówiąc o tym, że bardzo ceni sobie ten zespół, który teraz dla Państwa grał na antenie Eski Rock, Pink Floyd. No to mnie chłopak zaskoczył. Mam nadzieję, że Państwo też lubią muzykę różną, wszelaką, bo proszę pamiętać o jednej zasadzie. Muzyka dzieli się tylko na dwa gatunki. Na to, co jest dobre i na to, co nie jest dobre. I ja Państwu obiecuję, że po 11 będzie tylko taka dobra. Kings of Leon za moment. Use Somebody.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Grałem kiedyś jeszcze w takim wrocławskim zespole The Walkers i mieliśmy nawet taką przyjemność zagrać sobie supporty przed zespołem Hailstorm na przykład, albo przed zespołem Airborne. Graliśmy nawet z nimi taką całą niewielką trasę trzydniową. Trzy koncerty były takie: Warszawa, Gdynia, Kraków.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Maciej Wester z zespołu TSA MNKWL i z zespołu The Bad Tales. Zapraszam do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia na SC Rock.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
4: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do

0: Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.

0: kosmiczne mrówki w przeróbce piosenki pana Michaela Jacksona. Smooth Criminal. A teraz rówieśniczka tragicznych wydarzeń w Polsce z grudnia 1981 roku, czyli Emily w towarzystwie całej grupy Evanescence z nową piosenką sygnowaną właśnie jakością roku 2026. Mam nadzieję, że to będzie dla nich i dla nas także bardzo dobry rok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Czasem zapominana przez fanów walizka grupa The Automatic, no ale oni te swoje najlepsze lata mieli w pierwszej dekadzie XXI wieku, a potem to się troszkę wszystko posypało, no ale może jeszcze wróci. Ich kawałek o tytule Monster zabrzmiał w SC Rock, a za chwilę mogą Państwo pomyśleć, że to jakaś nieznana piosenka zespołu The Police, bo tak trochę brzmieli The Outfield, którzy zagrają dla Państwa już za małą chwilę.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins się pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
3: Telewizyjnym detektywem, tak?
2: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
3: Kolombo po polsku.
2: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy, bez, wiesz, stukania obcesami, wykonywania rozkazów, chodzenia w mundurze. No i mnie namówił.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Zł 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno.

0: 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
1: Gdzie w długi weekend jedna decyzja daje ponad 50 powodów do radości? W Julinek Park. Park wodny, wesołe miasteczko, dmuchańce, park linowy, pokazy i animacje. A wszystko teraz jeszcze taniej. Przez cały długi weekend bilety rodzinne kupicie 25% taniej. Nie planuj kolejnego dnia przed ekranem. Zaplanuj dzień pełen wspólnych wspomnień. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
2: Reklama.
3: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
4: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

i Join Me. A teraz zastanawiam się, czy to będzie dla Państwa teraz grać zespół, który będzie miał w przyszłym roku swoją rocznicę. To jest temat dość skomplikowany, bo ich historia zaczynała się jeszcze nawet w latach 80. Nazywali się wtedy Rainbow Butt Monkeys i tak nawet taką nazwą firmowali swoją pierwszą płytę, która pojawiła się na rynku w kwietniu roku 95. Ale już w 97 nazywali się tak, jak nazywają się do teraz. Finger Eleven. Jeżeli to rok 97 miał być rokiem zmiany, no to faktycznie za rok będzie 30 lat. Paralyzer, Finger Eleven w Esterok.

0: Numer, który często pojawia się na różnego rodzaju wydarzeniach sportowych, nie tylko tych na stadionie Etihad w Manchesterze. Wonderwall i Oasis w SC Rock. Ja wiem, Państwu grałem we wtorek wieczorem całą godzinę piosenek piłkarskich i Państwo pytają, czy będzie można sobie jeszcze kiedyś tego posłuchać. Otóż już można, bo na naszej stronie, tej części podcastowej, można odnaleźć audycję z tymi piłkarskimi piosenkami, wśród których znalazła się jedna śpiewana przez Liama, ale z jego innym projektem o nazwie Beady Eye. 12. Jeszcze godzinę tu z Państwem zostanę. Jarosław Bierajewicz zapraszam. Red Hot Chili Peppers szykują się do grania.
1: Autopromocja. Joanna Zientarska.
2: Jetour G700B jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Zientarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do puchania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

Meredith Brooks za nieco ponad tydzień, chyba za 8 dni dokładnie, będzie miała urodziny. I jeszcze sobie zdążymy o niej opowiedzieć, kiedy ten dzień nastąpi. Beach za nami, a teraz Unconditional, czyli nowy singiel Dave'a Grohla i spółki.

0: Crazy Train, a więc piosenka, którą Ozzy kiedyś śpiewał na pokładzie samolotu. W czasie lotu najpierw postawił pierwszą serię drinków, drugą serię drinków wszystkim współpasażerom, a potem ubłagał pilota o dostęp do systemu nagłośnieniowego. No taki Crazy Train w powietrzu usłyszeć to musiało być naprawdę coś wyjątkowego.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic zamku.

0: Kupuj Lewiatan.
1: Doskonale. Kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.

Zobaczyła i walkę wygrała. 4 czerwca przed laty, w roku 89, a więc 37 lat temu, mieliśmy w Polsce pierwsze, jeszcze nie do końca w 100% wolne wybory, ale już taki pierwszy krok został zrobiony we właściwym, dobrym kierunku. I mam nadzieję, że z tej dobrej drogi to my tu nigdy w Polsce nie zejdziemy. The Bumpton Rats, I Don't Like Mondays.

0: Hedonizm. Prześliczna piosenka zespołu Skankanasi. Ode mnie to już wszystko. W to świąteczne już popołudnie pan Jaro mówi do usłyszenia. Obiecuję do Państwa wrócić, ale dopiero po festiwalu Mystic gdzieś w niedzielę o 14. Zatem trzymajcie się.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
3: Czerwiec.
2: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
3: Lipiec.
2: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
3: Sierpień.
2: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
3: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
2: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale.
4: Autopromocja. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.

0: Trzoda bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Reklama. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminami.

The Groundrays i Hollywood w Esterok. A właśnie, a propos Hollywood, był kiedyś taki słynny plakat wyborczy z hollywoodzkim aktorem Johnem Wayne'em, zachęcający do głosowania w tych pierwszych, częściowo wolnych wyborach.

0: w naszym kraju w 1989 roku. Dziś 37. rocznica tego wydarzenia, na pamiątkę którego obchodzimy dziś też Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Więc życzę Państwu udanego świętowania w towarzystwie Skirog oczywiście, a ja tu spędzę z Państwem to popołudnie do godziny 17. Dzień dobry, Michał Cieślik i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, a przed nami grupa The Rolling Stones and the Stars z zapowiedzią nowej płyty, która przypomnę za trochę ponad miesiąc się ukaże.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To był Slash i Mark Kennedy w Westrock, Anastasia, no a spirytus mowens, że tak powiem, tego muzycznego zamieszania Slash. Dzisiaj wieczorem w Gliwicach na pierwszym z dwóch koncertów Guns N' Roses w naszym kraju, ten drugi pojutrze, czyli w sobotę. Gansi będą gwoździem programu, a wcześniej jeszcze dodam jako support pojawi się zespół Syna Diego Van Halena, czyli Wolfganga, grupa Mamów będzie rozgrzewać publiczność przed gwiazdą wieczoru, także dobrej zabawy życzymy tym wszystkim, którzy dzisiaj w Gliwicach bawić się będą na Gansach.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata w kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze

0: plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
7: Hey, what's up? We're Papa Roach.
8: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
9: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Esca Rock.

Genesis i Jesus He Knows Me w Ester Rock. To już za nami. No a teraz będzie utwór, którego historia sięga 1929 roku, bo właśnie wtedy, 96 lat temu, Julian Tuwim popełnił ten właśnie wiersz, który został opublikowany wtedy w dzienniku Robotnik, a w 2003 roku, już w XXI wieku, zespół akurat wziął ten tekst na warsztat, dopisał do tego melodię i tak oto powstał utwór z tekstem Juliana

0: Tytje błoni. Tak po włosku kończymy tę godzinę naszego spotkania. To był zespół Maneskin z Rzymu. No a my dziś myślami w Paryżu. Tam Maja Chwalińska, objawienie tegorocznego Rolanda Garrosa, walczy dziś o finał tego turnieju. Nasza tenisistka idzie jak burza i się nie zatrzymuje po prostu. A propos, Don't Stop Me Now zespołu Queen już za chwilę na naszej antenie, a my oczywiście trzymamy kciuki za Maję Chwalińską już teraz.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Ło! Widzisz to, co ja?
9: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Zł 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Reklama.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami.

0: To był Perfekt w SC Rock, Chcemy być sobą. I jakoś tak siłą rzeczy wracają wspomnienia tego majowego koncertu Metallica w Chorzowie. Tam przypomnę, Robert Trujillo i Kirk Hammett wykonali, a właściwie spróbowali wykonać, chyba tak najtrafniej trzeba to określić, ten wielki hit z repertuaru Perfektu, ale oczywiście bijemy brawo, doceniamy tę próbę. No i jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo nie widział, albo chciałby sobie przypomnieć to wykonanie, to w internecie oczywiście zachował się ślad i to nie jeden z tego występu właśnie. A Metallica tak swoją drogą jeszcze w tej godzinie pojawi się w SC Rock. A ja się kłaniam po 14. Dzień dobry, Michał Cieślik. No i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. Nowe nagranie na Finbad Thieves przed nami. Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Kid Roth, Esther Rock. W tym roku obchodziliby swoje 40-lecie, gdyby grupa działała nieprzerwanie. Mieli przerwy w działalności, no ale nie mniej, dokładnie 40 lat temu. Decyzja o założeniu grupy została podjęta. No i my tutaj w Esther Rock przypominamy Państwu takie może nieco zapomniane zespoły i kawałki, o których naprawdę warto pamiętać, bo po prostu na to zasługują. Oni ten pik swojej popularności mieli na przełomie lat 80. i 90., no i wtedy też powstawały ich najsłynniejsze kawałki, wśród nich między innymi ten, który przed chwilą się pojawił. 18 and Life, Skid Row. To już za nami w Esther Rock. To teraz chwila przerwy, a po niej wracamy z Red Hotami. Black Summer, za chwilę.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: No i się nagle okazało, że wiesz, za jakiś czas dostałem tak jakby powołanie do zespołu TSA. Jak o tym usłyszałem, to zadzwonił do mnie Janusz Niekraś i powiedział: no słuchaj, to polamy zespół, to nie, ty nie chcesz z nami grać, nie? To wiesz tak. No, trochę mi szczęka opadła, nie?
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Maciej Wester z zespołu TSA MNKWL i zespołu The Bad Tales. Zapraszam do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia na SC Rock.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
8: W drugiej alejce po prawej.
7: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.

0: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
0: No jasne.
2: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama.
10: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
11: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
12: Hey, we're Evanescence.

To był Linkin Park i Burn It Down w ST Rock. No tak, na początku godziny przy okazji Perfektu i utworu Chcemy Być Sobą. Wspomniałem, że Metallica jeszcze się pojawi w tej godzinie naszego spotkania. No i pewnie przez jakiś czas tak będzie, kiedy tylko Perfekt i Chcemy Być Sobą będzie się pojawiać. Od razu będzie się to nam kojarzyć z Metallicą i ich wykonaniem tego właśnie utworu podczas tego ostatniego koncertu w Chorzowie, który odbył się 19 maja. Tego wieczoru zagrali też ten kawałek w Chorzowie. Fuel, Metallica.

0: Niewiele jest takich utworów, które w tytule mają konkretną datę. Ta akurat odnosi się do bardzo przykrego zdarzenia, tragicznego pożaru hali Stoczni Gdańskiej w 1994 roku, którego świadkami byli muzycy Golden Life. Właśnie stąd ten tytuł. 24.11.94. Golden Life zamyka tę kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania i tym samym znajdujemy się na półmetku naszego spotkania sobotniego, weekendowego jak najbardziej. Po 15.00 na naszej antenie m.in. Led Zeppelin, Immigrant Song, od tego rozpoczniemy. A następnie Nirvana i Lithium.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1 000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A.

0: Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
3: Lecz ja mam inne zdanie.
4: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
5: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Reklama.

0: czwartek minęło 35 lat od zakończenia tej niesamowitej sesji nagraniowej, w efekcie której powstała jedna z najbardziej legendarnych płyt w historii muzyki rockowej. To było 16 dni spędzonych w legendarnym studiu Sound City, jak wspominał po latach Dave Grohl. We wrześniu ta płyta będzie obchodzić urodziny Nevermind Nirvana. Jeden z kawałków z tego albumu, Lithium, już za nami w SC Rock. A ja się kłaniam po 15. Michał Cieślik, dzień dobry. No i zapraszam na trzecią godzinę naszego czwartkowego spotkania. Nowe YouTube przed nami. In Alive.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Sum 41 i Pieces. Członkowie tej ekipy to w większości rocznik 1980, a proszę, już na emeryturze, ktoś powie. W ubiegłym roku zakończyli działalność jako zespół, na odchodne nagrali jeszcze cover Stonesów Painted Black, no i zamknęli ten rozdział swojego życia. Ale coś mi się wydaje, że ostatniego słowa to jeszcze nie powiedzieli. To młode chłopaki w końcu, co by nie mówić. Sum 41, już za nami w SCROG, proszę. A za chwilę absolutny długodystansowiec, jeżeli chodzi o muzyczną karierę. Bruce Springsteen, Born in the USA. Lada moment w SCROG.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wracamy!
6: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
7: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
6: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Eska Rock. Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight,

0: muzycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight, www.metronome.cz. Metronome Festival Praga poleca SK Rock.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Reklama.
4: What's happening? I'm Miles Kennedy.
5: Hello, my name is Tom from Editors and you're listening to Esker Rock.

Genesis to już dzisiaj Państwu zagrałem. W oryginale Jesus He Knows Me, tego słuchaliśmy. A teraz Genesis w wersji Disturbed, Land of Confusion. Przypomnę, oryginał znalazł się na płycie Invisible Touch, która tak na marginesie, pojutrze, skończy 40 lat. Do dziś to najlepiej sprzedająca się płyta Genesis, a do tego pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii, trzecie w Stanach, no i absolutnie ikoniczna rzecz. Więc nie ma się co dziwić, że David Draiman i Disturbed zapragnęli mieć własną wersję jednego z numerów z tej właśnie płyty. Land of Confusion już za nami. A to Judas Priest, którzy przejęli naszą antenę. Niecałe 2 miesiące pozostają do ich kolejnej wizyty w Polsce. Przypomnę, 28 lipca zagrają na Torwarze. Crown of Horns przed nami.

0: To był Myslowicz w Estrogi. Peggy Sue nie wyszła za mąż. No ja też nigdzie stąd nie wychodzę, bo jeszcze spędzę godzinę z Państwem w to właśnie czwartkowe popołudnie. Więc zapraszam bardzo gorąco. Już po 16 ponownie się usłyszymy. Na początek kolejnej godziny naszego spotkania Dire Straits i Sultans of Swing. Potem zagram Państwu m.in. System of a Down.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik, czas na promocję, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Wracamy!
9: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszne matki.

0: kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.

System of a Down i Lonely Day w SC Rock. No na pewno samotni nie będą czuć się 18 i 19 lipca. Już o to zadba polska publiczność, która pojawi się na PGA.

System of a Down i Lonely Day w SC Rock. No na pewno samotni nie będą czuć się 18 i 19 lipca. Już o to zadba polska publiczność, która pojawi się na PGA.

0: I mam nadzieję, że Państwo korzystają z tego wolnego dnia, a może nawet długiego weekendu, bo też jest taka możliwość. Michał Cieślik, zapraszam do 17, a już teraz najnowszy singiel Muse, zapowiadający ich kolejną płytę. Ta ukaże się jeszcze w tym miesiącu. Cryogen przed nami.
1: Ten kawałek. Dobrze rokuje.

0: Hate to Say I Told You So i taki flagowy singiel szwedzkiej grupy The Hives. Numer, który znakomicie sprawdza się na koncertach, o czym mogli się przekonać choćby ci, którzy pojawili się 3 lata temu na Poland Rock Festival albo w 2016 roku na tej samej imprezie, wtedy jeszcze pod nazwą Woodstock. Tam właśnie pojawiła się ta grupa. Można sobie to podejrzeć w internecie, jeżeli ktoś nie wierzy. Nie zmyślam. The Hives już za nami. A jeszcze w tej godzinie zagram Państwu między innymi The Smashing Pumpkins.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Ja w pewnej chwili pożałowałem tak popkulturowo, że to nie my wysłaliśmy scyzoryków, wiesz, do Nowego Jorku, bo ojciec chrzestny byłby z Błodzentyna, nie? A nie z Corleone albo z Nowej Słupi. I trochę mi było żal, że ta Sycylia jest taka legendarna, taka, wiesz, opowiedziana przez cały świat. Dostałem, wiesz, nóż składany. I na klindze było wygrawerowane, jest wygrawerowane Maciejowi Kieleckie, honor i dyskrecja. Czyli wiesz, zaznaczył...
3: Honor i dyskrecja, dobra.
2: Zaznaczył, że nie przekroczyłem linii.
4: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SC Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz...

0: Ubezpieczenie już od 0,5%. Dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów. Promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Wracamy!
3: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
4: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
3: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
5: Gdzie w długi weekend jedna decyzja daje ponad 50 powodów do radości? W Julinek Park. Park wodny, wesołe miasteczko, dmuchańce, park linowy, pokazy i animacje. A wszystko teraz jeszcze taniej. Przez cały długi weekend bilety rodzinne kupicie 25% taniej. Nie planuj kolejnego dnia przed ekranem. Zaplanuj dzień pełen wspólnych wspomnień. Julinek Park. Dobra zabawa, blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Reklama.
8: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
9: This is Robert Trujillo from Metallica.
10: This is Bono here. Stay tuned.

To był Queen, Westrock, I Want It All, już za nami. Ja teraz mam dla Państwa, obiecany zresztą, The Smashing Pumpkins. Lider zespołu, Billy Corgan, świętuje 30-lecie płyty Melancholy and the Infinite Sadness, The Smashing Pumpkins właśnie, wykonując numery z albumu przy wsparciu orkiestry. I tak, były koncerty w Stanach, teraz pora na Europę. We wrześniu zatem 6 koncertów na starym kontynencie, no ale żaden z nich w Polsce, niestety. Artysta z 60-osobową orkiestrą zagra dwukrotnie w Londynie i Paryżu, a do tego jeszcze występuje.

wersji symfonicznej, no to czeka go wycieczka do któregoś z tych miast właśnie we wrześniu. A już teraz singiel z tej wcześniejszej płyty zespołu The Smashing Pumpkins. Disarm przed nami.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Alice in Chains i Wood w Ester Rock. I to już na koniec naszego czwartkowego spotkania. Michał Cieślik, pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Będę już zmykał, ale zostawiam Państwu oczywiście dużo dobrej muzyki po 17 na naszej antenie, między innymi The White Stripes i Seven Nation Army. A tymczasem życzę udanego wieczoru i udanej dalszej części długiego weekendu. No, pod warunkiem, że Państwo takowy posiadają. Zmykam tymczasem.
1: Autopromocja. Joanna Zientarska.
2: Jetour G700B jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Zientarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromo. Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromo.

0: Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
5: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Hemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama. S-Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ło, widzisz to co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
6: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
7: Zaprawy?
6: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
7: No, dobrej jakości.
6: A jaka?
7: No, niedroga.
6: I dokąd po nią pojedziemy?
7: Do Bricomana.
8: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia.
0: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Grałem kiedyś jeszcze w takim wrocławskim zespole The Walkers i mieliśmy nawet taką przyjemność zagrać sobie supporty przed zespołem Hailstorm na przykład, albo przed zespołem Airborne. Graliśmy nawet z nimi taką całą niewielką trasę trzydniową. Trzy koncerty były takie: Warszawa, Gdynia, Kraków.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Maciej Wester z zespołu TSA MNKWL i z zespołu The Bad Tales. Zapraszam do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia na SC Rock.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Hells Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
6: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.

0: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: SK Rock Warszawa.

0: Melina. Melina. S-Rock.
1: Maciej Siembieda.
2: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna, między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
3: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
2: Lepszą dyscyplina niż w SMS-ach.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Wracamy!
14: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
15: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
14: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Eska Rock.
16: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja Relax. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
17: Reklama.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Jetour G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
0: Łukasz Bąk.
2: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
7: Wracamy!
8: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
9: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
8: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
0: Reklama SK Rock.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Oto on, książę Eterni, obrońca tajemnic zamku posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
4: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
9: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
10: Reklama.

0: to promocja. Melina. Melina.
1: S-Rock. Maciej Siembieda.
2: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Ja mam krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
1: Telewizyjnym detektywem, tak?
2: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
1: Kolombo po polsku.
2: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Kawa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: ani wyjdź!
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia.
2: Kawałki mojego życia.
1: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: No i się nagle okazało, że wiesz, za jakiś czas dostałem tak jakby powołanie do zespołu TSA. Jak o tym usłyszałem, to zadzwonił do mnie Janusz Niekraś i powiedział: no słuchaj, to polamy zespół, ten, nie? Ty nie chcesz z nami grać, nie? To wiesz, tak. No, trochę mi szczęka opadła, nie?
1: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tu Maciej Wester z zespołu TSA MNKWL i zespołu The Bad Tales. Zapraszam do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia na SC Rock.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: 69,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
7: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na kawałki mojego życia, a właściwie nie mojego, tylko mojego wspaniałego gościa, a dzisiaj ze mną Maciej Wester. Dzień dobry, kłaniam się.
8: Dzień dobry, witam państwa.
7: Gitarzysta, którego być może kojarzycie z zespołu TSA MNK WL, tak, z zespołu dokładnie. The Bad Tales, ostatnio też sporo o was się mówi. Jest jeszcze kilka fajnych projektów, które gdzieś tam ze znajomymi muzykami sobie uskuteczniasz albo uskuteczniałeś. W różnych odsłonach generalnie można cię było na polskich scenach widywać.
8: Tak, to prawda. Grałem kiedyś jeszcze w takim wrocławskim zespole The Walkers i mieliśmy nawet taką przyjemność zagrać sobie supporty tutaj w Warszawie nawet przed zespołem Hailstorm na przykład albo przed zespołem Airborne. Graliśmy nawet z nimi taką całą niewielką trasę trzydniową. Trzy koncerty były takie. Warszawa, Gdynia, Kraków. Także też fajnie wtedy to wyglądało.
7: Nie są to no-name.
8: No dokładnie. Także to już...
7: Airborne, Hailstorm. Spotykamy się, żeby porozmawiać o twoich inspiracjach muzycznych, o tym, co siedzi w twojej głowie. Też jest to dobry czas, bo ostatnio było trochę głośno o twoim nowym projekcie, waszym wspólnym projekcie, czyli zespole The Bad Tales, kapela, którą już nasi słuchacze mogli słyszeć w audycji Świeża Krew, wtedy Max i Eryk tutaj byli was reprezentowani. Ostatnio było was trochę głośniej, występowaliście też na Poland Rocku i myślę, że od tego może sobie zaczniemy, co? Żebyś tak się przedstawił radiowej publiczności. No. Na koniec może do tego wrócimy, a w międzyczasie porozmawiamy o przyszłości.
8: No dobrze, a więc tak, co ja mogę powiedzieć o Poland Rock? Zacznijmy może od tego, że wiesz, to było zawsze moje marzenie w ogóle tam wystąpić, nie? Ale się udało, nie? Jakoś tak, jak złożyliśmy zespół The Bad Tales, właśnie pojechaliśmy na eliminację. No i tych eliminacjach też właśnie nie spodziewałem się w ogóle, że ktoś nas wybierze. Podszedłem do tego bardzo na chłodno, wiesz, zresztą już mam dość uczestnictwa w różnych konkursach i takich tam rzeczach, także wiesz, tak przyjechałem sobie, trochę zagraliśmy od niechcenia i nagle, wiesz, powiedzieli mi, że słuchajcie, gramy, nie? A sam koncert był naprawdę fenomenalny, wiesz, było super. No zdarzyło mi się może grać gdzieś tam dla podobnej publiki, może tak liczebnej, ale wiesz, ale tam jednak jest niepowtarzalny klimat, nie? Jest tak, że ludzie reagowali niesamowicie, wiesz, od razu też jak wyszedłem na scenę, to już zobaczyłem pełno znajomych ludzi, też ludzi z koszulkami TSA, także kurczę, że jakieś tam wsparcie było. No i super, no sam koncert, wiesz, był naprawdę rewelacyjny. Też tym bardziej dla nas, wiesz, bo jesteśmy takim, no jakby nie patrzeć, młodym, starzym zespołem, nie? I to był, wiesz, z kolei chyba trzeci w ogóle koncert zespołu The Bad Tales, także wiesz, tak się śmialiśmy trochę, że nieźle się rozkręcamy, skoro, wiesz, trzeci koncert to jest
7: Poland Rocku. Gratuluję generalnie występu, widziałem na YouTubie. Zresztą teraz chyba usłyszymy kawałek właśnie z Poland Rocku. Co, od tego sobie zaczniemy?
8: Dokładnie. O, świetnie. Możemy tak zrobić. Czyli to będzie live utwór, który się nazywa Ideal World.
7: No i od tego zaczynamy kawałki mojego życia. Ruszamy.

0: Jesteśmy, wracamy. Przypominam, Maciej Wester razem z nami dzisiaj w kawałkach mojego życia. The Bad Tales, czyli twój zespół, w którym aktualnie dzieją się piękne, fajne rzeczy. I tutaj jesteście tak naprawdę troszeczkę debiutantami. Tam ta krew taka przemieszana, bo trochę młodzieży, trochę tych bardziej doświadczonych muzyków. Swoje doświadczenie macie. No i jednak jesteś członkiem zespołu TSA MNKWL, a tam też jakby legenda tak naprawdę zespołu sprawia, że no, trzeba fason trzymać.
1: No oczywiście, że tak. Sprawia właśnie tak. I no, mogę powiedzieć, że też dużo od kolegów starszych się uczy, nie? Bo to jest świetna w ogóle, wiesz, szkoła i życia i w ogóle i grania. Także dużo fajnych rzeczy razem zrobiliśmy. Też zobaczyłem właśnie, jak trochę działa rynek muzyczny dzięki kolegom. Zobaczyłem, jakie powinniśmy mieć podejście do rzeczy w ogóle, wiesz, profesjonalne i zawsze sobie to chciałem zrobić, żeby, wiesz, wziąć te doświadczenia, które nabrałem gdzieś tam właśnie ze współpracy z nimi i wykorzystać je, robiąc jakiś swój zespół, nie? Oczywiście, wiesz, ja też sobie tam sporo komponuję, dlatego pojawiły się jakieś kompozycje moje też na płycie naszego TSA. No i, wiesz, rzeczy, które takie mi właściwie gdzieś tam zostały w szufladzie, które nie pasowały stylistycznie do zespołu TSA. Wiesz, stwierdziłem, że może trzeba było sobie wykorzystać właśnie gdzieś indziej i z tego też powodu trochę chciałem założyć zespół The Bad Tales, nie?
0: Okej. Okay. Czas na twoje kawałki. Przegadaliśmy kupę czasu. Johnny B. Goode?
1: Może być Johnny B. Goode, chociaż z Johnny B. Goode też się wiąże pewna historia, więc...
0: No, opowiadam.
1: Więc, tak? No. No dobrze, no to jest to numer, który właściwie zainspirował mnie do grania na gitarze i wiesz, od tego właściwie się wszystko zaczęło, dlatego wybrałem go jako pierwszy w ogóle w całej naszej setliście, gdyż wyglądało to tak, że film Powrót do przyszłości, nie? Gdzieś tam kiedyś jako dziecko oglądałem go w telewizji i scena po prostu, w której Marty McFly, wiesz, wziął gitarę, powiedział tam zespołowi, że grajcie bluesa w B i wiesz, i nagle zaczął tam wymiatać na końcu, w ogóle robić jakieś tam innowacyjne, wiesz, partie gitarowe w stylu Diego Van Halena, to po prostu mnie tak ujęło, że zobaczyłem to i stwierdziłem, że kurde, nie, no ja też tak chcę, nie? Po prostu. I pamiętam, że wiesz, że już jak tą scenę obejrzałem, to numer chodził mi

po głowie przez najbliższe parę tygodni, wiesz, po prostu chodziłem tam, nie wiedziałem jeszcze co i jak to jest, bo mówię, tam miałem parę lat, może 6, 7 albo coś takiego, wiesz, oczywiście wtedy od razu nie zacząłem grać na gitarze, ale gdzieś tam świadomość taka,

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Posłuchane, zagrane, jesteśmy w kawałkach mojego życia. Przypominam, Maciek Wester, dzisiaj razem z nami. Megadeth, jako kolejna propozycja od ciebie. Peace Sells.
2: Tak. A więc tak, no właśnie, jakby tak chronologicznie sobie trochę układając, chociaż nie wiem, czy tutaj nam się ta chronologia lekko nie zaburzyła, ale Megadeth wybrałem ze względu na to, że miałem w swoim takim okresie licealno-nastoletnim dużą inspirację w ogóle muzyką taką thrash metalową, trochę bardziej właśnie już idącą w stronę tam takiego cięższego grania, nie? No bo dzisiaj gram bardziej hard rocka, czy tam blues rocka, można powiedzieć, że w takich klimatach się obracam, ale jednak muzyka właśnie ta taka wczesno, mocno metalowa, naprawdę dużo mnie inspirowała i przez jakiś czas w ogóle grałem taką muzykę jeszcze ze swoją taką tam pierwszą kapelą. Także no, chciałem na początku w ogóle wybrać tutaj któryś z numerów, na przykład z płyty Kill 'Em All Metallica, nie? Albo też myślałem w ogóle coś o zespole Pantera, ale wybrałem też ten Megadeth, ponieważ utwór ten, czyli Peace Sells, znalazł się na ścieżce dźwiękowej do gry GTA Vice City. Była jakaś taka gra, w którą też, no, pewnie znasz, pewnie grałem. Jako dzieciak, wiesz, sobie tam grałem też w ogóle, zanim zacząłem jakąkolwiek przygodę z muzyką i powiesz, po prostu soundtrack, jaki tam był, wiesz, zmienił moje życie. Sądzę, że naprawdę zmienił moje życie i wiele tych, wiesz, kawałków sobie później odnajdywałem, szukałem wykonawców, wiesz, a tam była po prostu taka, wiesz, wspaniała i bogata setlista, że tam były utwory, między innymi Ozziego Osborna, był tam też Anthrax, właśnie nawet Slayer tam chyba leciał na jednej ze stacji radiowych, no i taki, wiesz, taki jeszcze glam metal, który gdzieś tam był w klimacie w ogóle tej gry, prawda? Także otworzyło mi to po prostu nowe horyzonty, zafascynowałem się dzięki tej grze muzyką, też od razu nie zacząłem wtedy jeszcze grać na gitarze, ale jakoś już, wiesz, coraz bardziej to kształtowało moje gusta muzyczne i z tego względu też puścimy utwór Megadeth, który znajdował się właśnie tam.

0: Proszę Państwa, to są kawałki mojego życia. Dzisiaj dosyć mocne, hard rockowe, ale też dużo pięknych klasyków. Kolejny z nich Ozzy Osbourne. I don't know.
1: Oczywiście.
0: Panie Maćku.
1: Słuchamy czy opowiadam?
0: Opowiadaj. Opowiadam. To są twoje kawałki, twoje opowieści, a potem słucham.
1: Dokładnie. Właśnie wiesz, też miałem bardzo duży problem z tym, żeby wybrać odpowiedni utwór Ozziego Osbourne'a, gdyż jestem absolutnym fanem jego muzyki i to przede wszystkim właściwie muzyków, z którymi on grał, nie? Bo Ozzy miał tam naprawdę wspaniałych...
0: Czyli z każdym.
1: No, z każdym. Czyli wielu muzyków tam się... Tak, wielu muzyków tam się przewinęło. Sam Ozzy oczywiście jest, wiesz, wspaniałą ikoną muzyki rockowej. Faktycznie może, wiesz, nie był jakimś niesamowitym, wyjątkowym wokalistą, bo jego, wiesz, tam gdzieś różne wpadki się słyszało, ale ja jej absolutnie uwielbiam. Byłem na koncercie też na żywo kiedyś w Krakowie i tam występował z Zakiem Wildem. No i właśnie na przykład Zak Wild albo Randy Rhoads, czy nawet Jake Ely, gitarzysta też, który nagrał z nim Buck at the Moon i Ultimate Scene. To dla mnie byli giganci i idole gitarowi, nie? I właśnie utwór, który zaraz posłuchamy, czyli utwór I Don't Know, pochodzi z pierwszej płyty, czyli Blizzard of Oz, Ozziego Osbourne'a, którą nagrał zaraz po odejściu z

0: Black Sabbath i wtedy znalazł do zespołu Randy'ego Rhoadsa, wiesz, gościa, który właściwie wcześniej był znany z występów z zespołem Quiet Riot, nie? O którym też coś tam wcześniej wspominałem. I ten numer był zawsze utworem, który rozpoczynał w ogóle każdy koncert z jego. Chyba nawet do późnych lat. Oni zawsze zaczynali od utworu I Don't Know. I właśnie ten utwór ja usłyszałem jako pierwszy, kiedy sobie po raz pierwszy w życiu odpaliłem koncert właśnie Ozziego. To był jakiś taki koncert, który się nazywał chyba After Hours, czy coś takiego. To było jakieś takie właśnie wczesne nagranie, gdzie grał na żywo z Randy Rhoadsem. I wiesz, od tego numeru tak naprawdę się mnóstwo rzeczy zaczęło, bo ja zobaczyłem, wiesz, Randy'ego Rhoadsa, faceta, który miał gitarę, wiesz, taką fałkę w kropki, wiesz, od razu się mega wyróżniał i co on tam robił, to w ogóle, wiesz, on robił niesamowite tam rewolucjonistyczne, czy rewolucyjne partie gitarowe.
1: Aż gitarą na powstanie.
0: No, właśnie. A że sobie o tym pomyślałem, to mi się, wiesz, już usłyszałem, także mi się zaczęło mieszać. No, w każdym razie, wiesz, ta chwila i właśnie ten numer spowodowały już, że zacząłem grać na gitarze, nie? Faktycznie sobie uświadomiłem, że to, co wcześniej gdzieś tam, wiesz, mnie zachęcało do tego, czy ten Johnny B. Goode, czy Megadeth i cały soundtrack z GTA Vice City, ten utwór to był przełom i ten koncert, nie? Jak to zobaczyłem, stwierdziłem, że kurczę, skoro oni tak robią, to może też spróbuję i jakoś zacznę grać na gitarze i wybrałem się na lekcję.
1: I poszło.
0: I jakoś poszło. Także co? Słuchamy, Ozzy Osbourne.
1: Gramy.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Proszę Państwa, to są kawałki mojego życia. Maciek Wester razem z nami. Już teraz się boję, czy się zmieścimy w czasie antenowym, ale rozmawia się, tak po prostu ta rozmowa płynie. To lubię najbardziej. Jesteś gitarzystą, no i nic dziwnego, że przed nami Van Halen.
2: Oczywiście.
1: Muszę tak. Się pojawić.
2: O, właśnie wiesz, i też miałem duży problem z tym, jaki numer Van Halena wybrać. Wybrałem też taki nietypowy.
1: I'm the One.
2: Utwór I Am The One, tak. Jest to utwór z pierwszej płyty i tak szybko chciałem przypomnieć o tym, że wiesz, ja kiedy usłyszałem tą pierwszą płytę Van Halena, to był rok 2012, nie? Płyta została wydana w 78 i uświadomiłem sobie, że wiesz, że wtedy kolesie tak grali w ogóle, to wiesz, jest tam takie brzmienie, które jest dosyć kosmiczne, szczególnie gitara Ediego Van Halena brzmi w taki nietypowy sposób, wiesz, kiedy u nas właściwie w Polsce wtedy to nie wiem, czy się grało, wiesz, rzeczy takie bardziej big beatowe, takie, wiesz, że nikt o tym nie myślał, nie? I nie jestem w stanie, wiesz, tego określić, jak bardzo to rewolucyjnie w tamtych czasach zabrzmiało dla ludzi na całym świecie, ale fakt faktem, zobacz, co się później stało, że w latach 80. każdy gitarzysta chciał być i brzmieć jak Eddie Van Halen, także chciał być jak Eddie Van Halen, brzmieć jak Eddie Van Halen. Nawet tutaj w Polsce już, z tego co słyszałem, nawet Marek Raduli chyba po raz pierwszy nagrał partię taką trochę w stylu Van Halena, właśnie używając tam tappingu. No i wybrałem ten utwór, ponieważ ja ten utwór uwielbiam. Szczególnie za gitarowy riff, za taki trochę rytm bluesowy. I cóż, nie ma co więcej przedłużać i mówić, także posłuchamy teraz utworu I Am The One zespołu Van Halen.

0: autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Czerwiec.
0: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Kawałki mojego życia w Esce Rock.
2: Jesteśmy w kawałkach mojego życia. Przypominam, Maciek Wester dzisiaj razem z nami, czyli TSA MNKWL, czyli też zespół The Bad Tales. A kolejny kawałek z twojego życia, Stevie Ray Vaughan.
3: Tak.
2: I mamy piękny kawałek Long Way From Home.
3: Long Way From Home, dokładnie. I to jest kawałek z płyty, którą Stevie Ray nagrał ze swoim bratem Jimmy'm Vaughanem. Mhm. Stevie jest bardziej znany jako Stevie Ray Vaughan and The Double Trouble. Miał taki swój zespół, a później nagrał taką płytę razem z bratem. No i oczywiście to jest też taki jeden z moich gitarowych idoli. Gitarzysta w ogóle zupełnie inny niż Randy Rhoads czy Eddie Van Halen, bo jest to stricte gitarzysta bluesowy. Mhm. Stevie grał takiego Texas Bluesa, można powiedzieć, na gitarze typu Stratocaster. To też jeszcze tak trochę właśnie w ogóle warianty były inne brzmieniowe. I z tym też wiąże się taka historia, że ja zacząłem w ogóle swoją taką drogę i przygodę muzyczną bardziej już grając na poważnie w zespole Blues Power. Grałem razem z Januszem Niekraszem z TSA i właśnie no, gdzieś tam trafiłem przypadkowo na niego. Od tego się wszystko zaczęło. Zaczęliśmy razem sobie koncertować jako takie bluesowe trio. Graliśmy sporo standardów takich właśnie muzyki blues rockowej. Graliśmy jakieś numery, powiedzmy Hendrixa, Stonesów. Oczywiście też tam własne kompozycje jakieś wchodziły, ale przez jak Niekraszem z TSA. I właśnie no, gdzieś tam trafiłem przypadkowo na niego. Od tego się wszystko zaczęło. Zaczęliśmy razem sobie koncertować jako takie bluesowe trio. Graliśmy sporo standardów takich właśnie muzyki blues rockowej. Graliśmy jakieś numery, powiedzmy Hendrixa, Stonesów. Oczywiście też tam własne kompozycje jakieś wchodziły, ale przez jak

Jednak z muzyki bluesowej ja gdzieś tam podłapałem od niego i wykorzystuję dzisiaj grając swoje tam hardrockowe rzeczy, ale tego Stevie'ego nie wiem czy słychać czy nie, w każdym razie dużo się od niego nauczyłem, więc teraz poleci utwór Stevie'ego Ray'a pod tytułem Long Way From Home.

0: Czas na utwór numer 7 w naszym dzisiejszym zestawieniu. Maciek Wester opowiada o kawałkach swojego życia. TSA. Nie mogło zabraknąć tegoż zespołu, ponieważ jesteś jego częścią.
1: No właśnie, tak jakby, wiesz, nie? No, jestem częścią tego zespołu. No i chciałem tutaj, wiesz, pokazać właśnie ten utwór. To jest utwór z płyty Heavy Metal Świat, także wiesz...
0: Ten utwór, czyli Biała Śmierć.
1: Tak, dokładnie, Biała Śmierć. Utwór, wiesz, no, klasyczny, legendarny, wiesz, który powstał jeszcze o wiele wcześniej, zanim ja się urodziłem, zanim ja w ogóle byłem w planach, nie? Także wiesz, dzisiaj gramy go na koncertach, także tym bardziej jest to dla mnie, jest wielkim zaszczytem, radością, że mogę ten utwór w ogóle wykonywać. Jest to jeden z moich ulubionych utworów, które są w naszym secie i w ogóle, jeśli chodzi o twórczość zespołu TSA. I dlatego tak sobie postanowiłem ten utwór dzisiaj tutaj puścić, gdyż chciałem opowiedzieć o tym, jak się zaczęła w ogóle moja przygoda z zespołem TSA.
0: No właśnie, wiesz, opowiadaj.
1: Dostałem tak jakby powołanie do zespołu TSA, także wiesz, także jak o tym usłyszałem, to jak zadzwonił do mnie Janusz Niekraś i powiedział, no słuchaj, to polamy zespół, to nie chcesz z nami grać, nie, to wiesz, tak. No, trochę mi szczęka opadła, nie? Szkoda, że nie da się tego pokazać w radiu.
0: Tak, ale było słychać, jak trzasnął tą swoją szczęką.
1: Także wiesz, byłem no naprawdę wtedy zdziwiony, zaskoczony w ogóle, że tak może być. Wtedy też pomyślałem, że wiesz, no ale jak to, nie? Wiesz, jak to zmieniać gdzieś tam, wiesz, legendarny skład zespołu i tak dalej i wiesz, nie wiem, czy to w ogóle wtedy miałoby sens.
0: Co ludzie powiedzą, nie?
1: Co ludzie powiedzą właśnie, wiesz. Ale widzisz, no mija teraz już parę lat naszej działalności. Już właściwie od 7 lat gram w tym zespole, no i wiesz, naprawdę idzie nam bardzo dobrze, cały czas koncertujemy. Teraz pracujemy nad drugą płytą, tak.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Boziu, bardzo dużo wątków do poruszenia. Mogę ci obiecać, że to, co się zmieści na antenie, trafi do podcastu, więc jakby nie chcę ich unikać. Wracając do twojej playlisty, jeszcze trzy kawałki nam zostały. Dirty Honey, Rolling Sevens. Jeszcze z twoich inspiracji muzycznych. To możesz jeszcze w kilku słowach zapowiedzieć.
2: No jasne. Nie wiem, czy czasem tutaj puszczaliście zespół Dirty Honey?
1: Wiesz co? Możliwe, że tak.
2: Aha. No bo właśnie wiesz, to jest taka jedna z nowszych kapel, bo jakby te wszystkie rzeczy, które puściliśmy wcześniej, chyba już były... chyba powstały, zanim ja się w ogóle urodziłem. Ty tak samo, także...
1: Dobra, z jednej dekady. No,
2: tak się złożyło. Także teraz posłuchamy czegoś nowszego. Ale właśnie, wiesz, zespół Dirty Honey naprawdę niesamowicie mnie oczarował, strasznie mi się spodobało to, co oni robią. Bo to jest taki zespół, który jest, wiesz, taki właśnie typowo hardrockowy, grający, wiesz, grający bardzo fajnie po amerykańsku, grający trochę oldschoolowo, ale jednak, wiesz, gdzieś tam słychać jakieś takie nowsze rzeczy, że to nie jest też, wiesz, to nie są już lata 70.

0: Chłopaki pochodzą, zdaje się, z LA, samego LA, ze Stanów, także wiesz, także może mają trochę łatwiej, żeby świat o nich usłyszał. No i wiesz, no i też już się wybierałem nieraz na koncert tutaj do Warszawy, bo gdzieś grali chyba pół roku temu albo rok temu w Warszawie. Niestety mi się nie udało, ale zespół Dirty Honey naprawdę, no, świetnie grają, bardzo go lubię. I jest też, nie ukrywam, że taką sporą inspiracją, jeśli chodzi o zespół Bad Tales, nie? Że właśnie jak rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy trochę jak polskie Guns N' Roses, to my właśnie nawet byśmy chcieli być trochę jak
1: bardziej jak Dirty Honey.
0: Bardziej jak Dirty Honey, ale Dirty Honey, wiesz, praktycznie nikt jeszcze nie zna z tak szerszej publiczności, więc nikt nam tego nie powie, nie? Ale jak już to wiesz, okay, to już chcielibyśmy iść w tę stronę i wiesz, też nam się na przykład marzy, żeby kiedyś móc, powiedzmy, w jakiś sposób zagrać razem z tym zespołem i wiesz, poznać się z nimi, bo wiem, tak jak właśnie mówiłem wcześniej, że gdzieś tutaj bywają czasem w Polsce, także wiesz. I jest to fajne w ogóle tym względem, że zobaczyłem, że jest taki zespół na rynku, który gra w taki sposób, jak ja bardzo lubię, czyli tak typowo, wiesz, hard rockowo, czy trochę blues rockowo. Czy jest nadzieja dla wiesz, tego typu muzyki, nie? Że to nie jest tak, że jak niektórzy mówią, że już, wiesz, rock dawno umarł, bo jest kapela Dirty Honey, ale jest też pełno różnych innych podobnych kapel, to za tym idzie, że oni też inne kapele, takie jak na przykład my, oni inspirują, czyli ten wirus rozsiewa się coraz dalej, nie?
1: To prawda. Dobrze, do was jeszcze przejdziemy, do Bad Tales, więc jakby teraz posłuchajmy sobie Dirty Honey, a zaraz sobie jeszcze pogadamy o waszej kapeli, bo mam parę przemyśleń. Posłuchajmy.

0: I jesteśmy. Proszę Państwa, czas kończyć. Dwa kawałki na deser, na wielki finał. Myślę, że jedną zapowiedź zrobimy, potem dwóch utworów możemy sobie posłuchać, jeśli nie masz nic przeciwko. Przypominam, Maciek Wester dzisiaj był i jeszcze jest razem z nami, czyli gitarzysta zespołu TSA MNKWL, zespołu The Bad Tales. Teraz właśnie o tej drugiej kapeli pogadamy.
1: Z zespołem The Bad Tales jest tak, że każdy z nas gdzieś tam też gra w innym zespole właśnie, nie? Czy Rafał Inglot, czy Max, tak samo Mazi. Ale właśnie chcemy sobie razem działać, znajdujemy jakoś na to czas, wiesz, jest to też wszystko trudne, no bo kapela jest cała rozrzucona po Polsce, ale wiesz, ale każdy ma do tego wielkie zaangażowanie, chcemy sobie, wiesz, tutaj właśnie zrobić swoje rzeczy i gdzieś się pokazać tej szerszej publiczności, także Must Be The Music coś nam tam trochę w tym pomogło, no bo już, wiesz, nagle wystąpiliśmy w telewizji, także wiesz, zobaczymy jak to będzie, no oby jakoś to się wszystko rozwijało i wiesz, bardzo miło mi będzie zaprezentować tutaj parę utworów zespołu The Bad Tales, także teraz puścimy sobie Infinite Man,
0: tak jest.
1: I balladę pod tytułem Beats of Time. Zapraszam do odsłuchu i dziękuję bardzo za całą audycję. Pozdrawiam.
0: Super, Maciu, dziękuję Ci pięknie. To była wielka przyjemność Ciebie poznać i pogadać z Tobą, posłuchać sobie Twoich kawałków.
1: Mi również bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Dobrego wieczoru Państwu życzymy. Zapraszam do wersji podcastowej, bo tamtej treści będzie troszeczkę więcej. I zapraszam do odsłuchu The Bad Tales, Infinite Man, później Beats of Time i do usłyszenia.

0: sportowa. Kto wie, może niedługo pole dance pojawi się na olimpiadzie. Takie zakusy też już trwają, ale wydaje mi się, że pole dance przede wszystkim dla osób, które ten sport uprawiają, to jest wielka pasja. Nie wiem, czy sens życia, ale styl, te słowa znajdą potwierdzenie w dzisiejszej rozmowie, dlatego że zaproszenie do drogowskazów przyjęła Magdalena Karasińska-Wiśniewska, która jest mistrzynią Polski i wicemistrzynią świata w pole sport. Jest także instruktorką i założycielką Sky Pole Studio. Witaj w drogowskazach.
1: Witaj, bardzo mi miło na wasze zaproszenie, także już się nie mogę doczekać na tą rozmowę.
0: Ja też bardzo na to spotkanie czekałam. Nie dodałam tutaj tego, co sobie zapisałam we wstępie, że tańczysz od 27 lat, no bo nie o liczby w tym wszystkim tutaj chodzi. 27 lat to jest kawał czasu, kawał życia. Co czujesz, kiedy tańczysz?
1: Czuję na pewno szczęście. To jest też taki stan, który tak na dobrą sprawę ciężko opisać słowami, bo to jest moment, w którym tak na dobrą sprawę odcina ci się głowa i w pewnym momencie po prostu możesz robić to, co naprawdę czujesz w ciele, odcinając od głowy wszystkie problemy, wszystkie jakieś niesnaski. Także no myślę, że to, co czuję, to na pewno szczęście.
0: Mam wrażenie, że osoby, które w ogóle swoje życie wiążą z tańcem, mają taki bardzo charakterystyczny sposób bycia, patrzenia na świat. Tak jak są takie hobby, które da się robić po godzinach, to wydaje mi się, że taniec ma w sobie coś takiego, że życiem jest w stanie zawładnąć. No w twoim przypadku to już zupełnie, dlatego że swoją drogę i prywatną, i zawodową, i tą związaną z czasem wolnym z tańcem związałaś.
1: To prawda, u mnie całe życie to jest taniec i tak na dobrą sprawę ja zaczynałam, jak miałam 5 lat, zaczynałam z tańcem towarzyskim i ten taniec tak przewijał się przez właśnie całe moje życie, więc tak na dobrą sprawę szczerze przyznam, że ja nie pamiętam innego życia.
0: Czyli nie wierzysz w życie pozataneczne?
1: Wierzę, bo widzę, że ludzie żyją w ten sposób, natomiast ja się śmieję, że nie pamiętam, kiedy nie robiłam szpagatu. Dla mnie zawsze to było takie zaskakujące, że ludzie tego nie robią.
0: Tak, myślę, że jest nas trochę, tych, którzy tego nie robią. Widziałam nawet, że są takie treningi, które do zrobienia szpagatu przygotowują, ale to jest kwestia całych miesięcy rozciągania, więc nawet gdybym
1: ci się tutaj... nawet lat bym powiedziała często.
0: Więc nawet gdybym ci się tutaj zadeklarowała, że ja się nauczę robić szpagat, to myślę, że mogłaby zweryfikować, czy dotrzymałam słowa dopiero za może nawet kilka lat. Powiedziałam na początku i myślę, że warto to wyjaśnić w kontekście tej rozmowy, która nam się rozkręca. Naprawdę jest tak, że w środowisku tanecznym, w środowisku związanym z pole dance'em to słowo rura jest niezbyt mile widziane?
1: Myślę, że nie. U nas... u pole dancerek. Potocznie mówimy na pole dance rura. Idę ćwiczyć na rurę, tańczyć na rurze. Także jakby dla nas to nie jest słowo obraźliwe. Niemniej jednak faktycznie wiele osób walczy o to, żeby ta rurka była postrzegana tak bardzo poprawnie politycznie. Więc no na pewno jest wiele osób, które walczą o to, żeby nie mówić, skąd to pochodzi, że jednak właśnie te Indie, no i faktycznie...
0: Nie z Wikipedia, przyznaję się bez bicia Wikipedia, ale umówmy się, gro ludzi czerpie wiedzę z Wikipedii, albo to jest pierwszy nasz krok, żeby jakiś temat zgłębić, więc to ma znaczenie, jak to jest tam opisane.
1: Tak, oczywiście ma to znaczenie, natomiast faktycznie jak się zagłębimy w to bardziej i te Indie, jasne, pal, na którym mężczyźni robili te wszystkie akrobacje, żeby zaimponować kobietom. Kobiety, które również robiły akrobacje na linach, to wszystko miało swoje korzenie. Natomiast no myślę, że krzywdzącym też jest to, gdy mówimy, że jednak pole dance to nie wywodzi się z klubu go-go, bo umówmy się, swoje korzenie też tam ma. Więc teraz jak wygląda pole dance, to jest właśnie trochę tego i gdzieś tam znaleźliśmy się pomiędzy. Ja zawsze mówię, że rurka to jest tylko przyrząd. I tak na dobrą sprawę to od nas zależy, jak my go wykorzystamy, bo możemy wykorzystać go w taki sposób, że będzie to akrobacje, to będą rzeczy bardzo gimnastyczne i faktycznie nadające się na olimpiadę i o to walczymy. Natomiast można też wykorzystać rurkę do tego, żeby tańczyć na niej, żeby budować kobiecość, także... To zależy, jak chcemy to wykorzystać.
0: Wiesz, są sporty, dyscypliny sportu, które są bardzo dostępne. No nie bez powodu tak dużo dzieciaków gra w piłkę nożną, bo w każdej szkole jest boisko. Taniec towarzyski też wydaje mi się, że jest raczej dostępny, bo chociażby dlatego, że nie wymaga bardzo

0: życia, przekupki. Tańczyłyśmy z takimi koszyczkami w czerwonych trampkach, no ale faktycznie ten taniec bardzo mi się spodobał, no i rodzice zaprowadzili mnie na ten taniec towarzyski i wiele, wiele lat tańczyłam, natomiast jest to bardzo droga dyscyplina. No i też trzeba mieć partnera. No i w pewnym momencie ja miałam z tym problem, bo byłam dosyć malutka i chłopcy w moim wieku raczej byli dużo więksi, wyżsi ode mnie, w związku z czym jakby no do ramy średnio pasowaliśmy. Tu się zaczęły problemy, bo trzeba było jeździć do Tomaszowa Mazowieckiego czy do innych miast, żeby znaleźć tego odpowiedniego partnera. To się wiązało też po prostu z kosztami, na które wtedy nie było aż takich możliwości. No i ja przestałam tańczyć taniec towarzyski chyba w wieku 15-16 lat. Wtedy zaczęłam też cheerleading. Tańczyłam na różnych meczach, na Skrzebełchatów, na GKS-ie, także też tam dalej ten taniec był. I później poszłam na studia do Warszawy. Na tych studiach, totalnie niezwiązanych z sportem.
1: To jest wspaniały kawałek tej historii.
0: Bo jednak postanowiłam pójść na studia, na Politechnikę Warszawską i studiowałam inżynierię produkcji, także tak, jestem inżynierem. Natomiast w międzyczasie tak zwanym szkoliłam się, żeby być też instruktorem tańca, bo wiedziałam, że to jest duża część mojego życia i nie chcę tego zaprzepaścić. I tak też poszłam na pierwsze szkolenie instruktorskie, tak też zaczęłam moją pracę z byciem instruktorem tańca, a wtedy jeszcze nie rurki. No ale tutaj już ta droga poszła szybko, bo zaczęłam uczyć w szkole tańca, gdzie był też pole dance. No i jak możesz się domyśleć, no to jak ja zobaczyłam tą rurkę, to pamiętam jak dziś, jak na dniu otwartym, gdzie ja tam robiłam pokazy właśnie cheerleaderskie i tak dalej, była też ta rurka i te moje koleżanki, instruktorki rurki wywijały na tej rurze. Ja mówię, kurczę, też bym tak chciała. I mówię, weźcie, pokażcie mi jakiś szpagat na tej rurze. No i ja weszłam na tą rurkę, zrobiłam szpagat na tej rurce, rozjeżdżając się dwoma nogami do boku. Wzięłam jeszcze pompona w rękę i pamiętam, że zrobiły mi dziewczyny zdjęcie. No i wtedy powiedziałam, chcę zapisać się na rurę. No i poszło.
1: No i poszło. I potem tak to wyszło i poszło, że tytuły mistrzowskie, wicemistrzowskie, turnieje pewnie na całym świecie, konkursy. Wiesz, można lubić robić różne rzeczy, ale można też osiągnąć w nich mistrzostwo.
0: To prawda. Pamiętam, że jak zaczynałam, to zapytałam się mojej trenerki, ile jej zajęło, żeby dojść do Mistrzostwa Polski. I ona mi chyba wtedy powiedziała, że 2 lata. Dla mnie to było marzenie, trochę coś, czego prawdopodobnie nie będę w stanie osiągnąć. Tym bardziej, że w tańcu towarzyskim dużo tańczyłam i wcale to nie było takie hopsasa. Natomiast, no tak jak mówię, tam wiązało się to też z dużym nakładem zainwestowanych pieniędzy. No i faktycznie mi zajęło to trochę dłużej, bo ja Mistrzostwo Polski zdobyłam chyba po 5 latach albo po 4 w 2021 roku. Tak się zaczęło, wtedy nie wierzyłam w to, że mogę to zdobyć. Wydawało mi się, że jak to? Przecież jest tyle wspaniałych i bardzo dobrych ludzi, dziewczyn w tą rurkę, że dlaczego ja? I faktycznie trochę w to nie dowierzałam. Dlatego też pojechałam na Mistrzostwa Europy. No i tam było jeszcze większe zdziwienie, jak okazało się, że zdobyłam brązowy medal. I wtedy faktycznie miałam takie, kurczę, to już nie jest tylko Polska, nie?
1: A masz wśród tych imprez czy turniejów, w których brałaś udział, jakąś taką dla siebie najważniejszą? No pewnie intuicyjnie można by powiedzieć, że pewnie ta, na której zwyciężyłaś, ale wiesz, czasami jest coś takiego, że jakieś wydarzenie, jakiś konkurs po prostu zostaje w pamięci na długo.
0: Oczywiście, że mam i na pewno pierwszą jest Mistrzostwo Polski, natomiast no przykre chyba jest to, że nie do końca z tym wiąże się takie pozytywne wspomnienie. Wtedy też ja spotkałam się z taką falą hejtu, bo w składzie sędziowskim była też moja trenerka, co było dopuszczone, było to zgłoszone w tych zawodach, w których startowałam i oczywiście w składzie sędziowskim było wiele, wiele innych osobistości, więc to nie jest tak, że jedna osoba jest w stanie zadecydować o tym, czy stajesz na tym podium, czy nie. No niemniej jednak faktycznie pojawiło się jakieś takie zwątpienie, czy aby

0: Na pewno to mistrzostwo było fair i przyznam szczerze, że sama też przestałam wierzyć przez chwilę, że może faktycznie dostałam coś za darmo. Może to miało znaczenie, że to moja trenerka była też w tym składzie sędziowskim. Jednak no, na tyle to są restrykcyjne zawody, że postanowiono te zawody przesędziować jeszcze raz. No i odsunięto moją trenerkę od sędziowania i okazało się, że miałam więcej punktów niż jak była moja trenerka w składzie sędziowskim. Także
1: chyba zamknęłaś usta tym wszystkim, którzy komentowali to pierwsze zwycięstwo.
0: Nie wiem, czy zamknęłam, natomiast chyba dzięki temu trochę sama podbudowałam moją jakąś wartość, bo faktycznie jak ktoś ci coś mówi takiego, to zaczynasz też w to wierzyć i szczerze przyznam, że ja do teraz mam ciarki, jak o tym mówię. Każdy, kto ćwiczy pole dance, wie, jaki to jest wysiłek, ile trzeba poświęcić czasu, energii, no wszystkiego, czasem też nawet życia prywatnego, żeby osiągnąć te rzeczy i no myślę, że dlatego to jest takie bolące, że osoby, które też startowały w tych zawodach, były w stanie gdzieś tam poddać to pod wątpliwość. Natomiast z tego miejsca, w którym teraz jestem, rozumiem to. Rozumiem, bo każdy właśnie walczy, każdy chce być najlepszy i łatwo jest ocenić taką sytuację, gdy faktycznie w składzie sędziowskim pojawia się trener danego zawodnika, a ta osoba staje na przykład na podium.
1: Nie spodziewałam się, że w tym kierunku potoczy się nasza rozmowa. Też widziałam po tobie, że to jest wspomnienie, które gdzieś tam nadal w tobie może nie buzuje, ale na pewno rezonuje. Myślę, że to jest też ważne, żeby o tym mówić, chociażby o tym, z czym mierzą się sportowcy, że duch sportu, idea olimpizmu, tego hartu, dyscypliny to jest jedno, ale po drugiej stronie hejt także występuje i to nie tylko ze strony osób, które te zmagania sportowe oglądają, ale także ze strony środowiska. Ja mam tylko nadzieję, że to nie jest reguła, że to są jakieś punktowe wydarzenia, które są, co nie zmienia faktu, że są na pewno bardzo bolesne. O tym, skąd bierze się siłę, wytrwałość, jaki jest klucz do sukcesu, no i klucz do tego, żeby z wielkiej pasji zrobić też swój sposób bycia i życia także zawodowego, o to będę cię pytała w drugiej części naszego spotkania. Mam nadzieję, że odpowiedzi będzie udzielać Magdalena Karasińska-Wiśniewska, mistrzyni Polski i wicemistrzyni świata w Polsport, instruktorka i założycielka Skypole Studio. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, bo jeszcze wiele historii i sportowych, ale też zawodowych, a na pewno takich bardzo emocjonalnych jest w tej rozmowie jeszcze przed nami. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy drugą odsłonę drogowskazów na antenie Eskirok. Witam się z wami po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz drugi witam Magdalenę Karasińską-Wiśniewską, mistrzynię Polski i wicemistrzynię świata w Polsport, instruktorkę i założycielkę Sky Pol Studio. Bardzo dużo można o tobie mówić. Rozmawiałyśmy o tym na początku. Nie podejmuję się wymieniania wszystkich imprez, turniejów, konkursów, w których brałaś udział i osiągałaś sukcesy, ale sukces wydaje mi się słowem bardzo istotnym. Dlatego

Założycielkę Skypol Studio. Bardzo dużo można o tobie mówić. Rozmawiałyśmy o tym na początku. Nie podejmuję się wymieniania wszystkich imprez, turniejów, konkursów, w których brałaś udział i osiągałaś sukcesy, ale sukces wydaje mi się słowem bardzo istotnym, dlatego

0: jak się weźmie kartkę i długopis i zapisze te rzeczy, które się zrobiło w swoim życiu, przez co się przeszło, no to jednak okazuje się, że chyba to jest sukces. Ale też tak jak myślę sobie o tym, jakie było marzenie jako małej dziewczynki, to ja zawsze na każdych moich urodzinach, dmuchając świeczki na torcie, zamykałam oczy i myślałam o tym, że marzę o tym, żeby mieć swoją szkołę tańca. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to będzie szkoła pole dance, bo nie wiedziałam nawet, czym jest ten pole dance. No ale myślę, że to marzenie tej małej dziewczynki zostało spełnione.
1: Bardzo się cieszę. Nawet nie wiesz jak, że tutaj na naszej antenie padło, że powiedziałaś, że to wszystko, co zrobiłaś, te różne twoje osiągnięcia, to jest sukces. A widziałam, że mówiłaś to z lekką niepewnością, bo my chyba wszyscy, a na pewno wszystkie, mamy problem z tym, żeby tak nazywać różne nasze osiągnięcia. Ty powiedziałaś, że gdyby wziąć kartkę i długopis i sobie wypisać te różne rzeczy, no więc ja to zrobiłam. Zapisałam sobie różne rodzaje twojej działalności, które wydaje mi się, że składają się na taki obraz. Na pewno osoby bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o zadania. Uprzedziłaś mnie już wcześniej, bo mówiłaś o tej Politechnice Warszawskiej. Nie wiem, jakie są twoje zainteresowania. Być może ta inżynieria produkcji bardzo cię zajmowała, ale też myślę, że pogodzenie tych różnych rzeczy, zajmowanie się tańcem, kursy trenerskie, do tego studia, to nadal jest sporo i to jest chyba niezłe wyzwanie.
0: Na pewno niezłe wyzwanie, natomiast czy ta inżynieria to był mój konik? Nie. Już teraz nie wstydzę się tego mówić, bo bardziej na te studia poszłam z rozsądku, ja to mówię. Moja mama jest nauczycielem i uczy matematyki, w związku z czym u nas zawsze było tak, że no naprawdę my dużo poświęcaliśmy czasu na tą naukę, więc tą matmą, fizyką bardzo cisnęłam, mimo że tego nie lubiłam. Mimo że ja zawsze byłam właśnie ta czarna owca w rodzinie, która jednak chciała iść tańczyć, a nie uczyć się matmy, natomiast już wtedy to godziłam. No i poszłam na te studia i też to godziłam, wytrwałam w nich, a potem poszłam robić swoje.
1: Gdybyśmy zbierały cechy, które mogą przydać się, jeżeli chce się osiągnąć sukces, to myślę, że rozsądek też warto tutaj zapisać. No ale nuta szaleństwa też chyba w tym musi być, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że brałaś udział w talent show i to nie w jednym, ale w dwóch. I to nie w jednym, ale nie w jednym kraju.
0: To prawda. Talent show też się przewinęło w moim życiu. I tak myślę, od którego się zaczęło, ale chyba zaczęło się od polskiego Mam Talent w 2018 roku. Chyba tak. I wtedy byłam w tym talent show z grupą Red Hills. Byłyśmy we trzy. Ja robiłam rurkę, a dziewczyny tańczyły obok. Z racji, że my razem z dziewczynami tańczyłyśmy pokazowo też, to właśnie łączyłyśmy taniec towarzyski z tańcem na rurze. Więc tak to się ujawniło i byłyśmy w półfinałach w Mam Talent, także to była jedna moja przygoda. Kolejna, no to już byłam zaproszona do Mam Talent czechosłowackiego. Więc tam byłam zaproszona i później jeszcze byłam zaproszona do Gruzji, także faktycznie tych Mam Talentów też troszkę było, no i to też były super przygody.
1: No właśnie, jestem ciekawa, jak to wspominasz, dlatego że tych opinii, doświadczeń, wspomnień o programach typu talent show jest bardzo dużo. Niektórzy mówią faktycznie prawie, że przygoda życia, a inni mówią, że w telewizji to wygląda kiepsko, że to nie do końca zadziałało. Udział w tych programach, to jest to dla ciebie dobre wspomnienie?
0: Jak sobie to wspominam, to myślę, że na tamten moment było to takie przeżycie ogromne. Ja pamiętam, że jak na Polski Mam Talent dostałyśmy się do półfinału i mogliśmy zaprosić swoje rodziny, to mój tato widział mnie tańczącą na rurze pierwszy raz. No i zawsze mówił, o co ty Madzia, będziesz całe życie tym tyłkiem kręcić? No ja zawsze twierdziłam, że tak, będę. No więc zawsze to było takie troszkę, jak można to robić na poważnie, przecież to nie jest poważna ani praca, ani co to jest. No i pamiętam jak dziś, a tego nie zapomnę, że mój tata jak zobaczył ten występ półfinałowy, to płakał. Także dla mnie to jest to poruszające i zawsze miło to wspominam, że jednak, no że jednak pokazałam, że faktycznie może to być na poważnie, że rodzina też może to docenić, mimo że zawsze miałam od nich wsparcie, no to jednak jakieś takie małe żarciki utwierdzały mnie w przekonaniu, że chyba jednak

0: nawet nie jest to na poważnie, więc cieszę się, że to mam talent, koniec końców było. Natomiast wracając do twojego pytania, jak ja to też wspominam, no to faktycznie no, telewizja jest telewizją. Dużo rzeczy jest innych niż my to widzimy już na ekranie, oglądając to jako widz. No niemniej jednak ja to dobrze wspominam. Fakt jest taki, że do Polskiego Mam Talent zgłosiłyśmy się same, więc tutaj też to zupełnie inaczej wyglądało, aniżeli te Mam Talent, do których zostałam zaproszona jako gość, to już po prostu...
1: Czerwony dywan.
0: Czerwony dywan, własna garderoba i tak dalej. Także nie, no tutaj to już była czysta przyjemność, takie wystąpienie, naprawdę miła rzecz.
1: Cieszę się, że tak o tym mówisz, zwłaszcza, że to wspomnienie płaczącego taty myślę, że rzeczywiście jest czymś, co można zostawić ze sobą na długo. Odwołując się do jego słów o tym, czy będziesz całe życie kręcić tyłkiem, chyba nie można lepiej pokazać, że tak i że to jest bardzo poważny sposób na życie, niż zakładając własną szkołę tańca. To już sprawia, że jesteś, moja droga, bizneswoman.
0: No bizneswoman już 9 lat chyba, bo studio prowadzę już chyba 9 lat. Chociaż no zakładając to studio, no byłam dzieciakiem. No bo jak inaczej to nazwać, tak na dobrą sprawę, ja dopiero skończyłam studia, a już się wzięłam, podjęłam rękawice, żeby otworzyć coś własnego. No i to nie była łatwa droga, na pewno. Wiele było wątpliwości, tak jak sobie o tym teraz myślę, no to szacun, że ta mała Madzia, która miała 20 parę lat, no spróbowała.
1: Ja się pod tym podpisuję. To jest szacun, zwłaszcza, że taniec to jest jedno, ale prowadzenie firmy to jest też chyba cały dodatkowy pakiet obowiązków i kompetencji, zaczynając od tych najbardziej męczących, jakichś papierowo, finansowo, administracyjnych.
0: To prawda i szczerze przyznam, że chyba na to najbardziej nie byłam gotowa, bo nikt mi nie mówił o tym, z czym to się wiąże. W szkole też mnie tego nie uczyli, na studiach również nie. Życie zweryfikowało, ale ja się bardzo szybko zaadaptowałam do tego, więc mimo, że było pod górkę wiele razy, no to jednak jakoś to ogarnęłam. Mimo, że no, tak jak mówię, no nie była to łatwa droga. Z szkołą, jeszcze w Warszawie, gdzie ta konkurencja jest no ogromna po dziś dzień, także tutaj nie ma takiego momentu, że możesz sobie wziąć na chwilę wolne i liczyć, że to po prostu samo będzie płynąć, tylko po prostu cały czas gdzieś tam trzeba nadążać nad trendami, cały czas trzeba gonić króliczka i być na topie w prowadzeniu tego typu działalności.
1: No ale dobra, biznes, prowadzenie firmy to jest jedno, ale jeżeli się dobrze orientuję, to ty w dalszym ciągu pracujesz z ludźmi, tańczysz, trenujesz, jesteś instruktorką. Co cię bardziej uskrzydla, co cię bardziej nakręca, taniec czy nauka tańca?
0: Oj, to jest strasznie ciężkie pytanie, bo tak jak mówisz, ja do tej pory prowadzę zajęcia, prowadzę również warsztaty w innych miastach, szkole też, bo też od 4 lat prowadzimy z moją wspólniczką Dominiką szkolenia na instruktorów, sędziuję zawody, więc tego trochę jest. Zresztą teraz sędziuję zawody we Włoszech, także no tych rzeczy jest sporo i ciężko wybrać jedną rzecz, no ale jeśli miałabym faktycznie wybrać, faktycznie, to na pewno to jest praca z ludźmi, czyli nauczanie, dzielenie się tą wiedzą, zarówno w nauczaniu kursantów, jak i w nauczaniu przyszłych instruktorów. To jest po prostu, wydaje mi się, moja misja życiowa. No a druga rzecz, ja kocham być na scenie. I dlatego tak ciężko mi jest zrezygnować z niestartowania w zawodach, bo po prostu kocham ten vibe, kocham to uczucie, kiedy wychodzisz na scenę i jesteś tylko ty.
1: Chciałam zapytać cię o coś jeszcze, ale wiesz co, to są tak fajne słowa, że ja je sobie zostawię na zakończenie tego fragmentu naszej rozmowy. Zresztą masz w sobie coś takiego, nie wiem, czy to jest kwestia otwartości, czy ekspresji, że wydaje mi się, że jak ulał pasujesz do bycia na scenie, tak te słowa mnie w ogóle nie zdziwiły, ale nie zmienia to faktu, że bardzo się cieszę, że padły. To są słowa Magdaleny Karasińskiej-Wiśniewskiej, mistrzyni Polski i wicemistrzyni świata w pole sport, instruktorki i założycielki Sky Pole Studio. W dalszym ciągu oczywiście Magda będzie bohaterką naszej rozmowy, ale w trzeciej części porozmawiamy, mam nadzieję, że bardziej o samym trenowaniu, o tym, dla kogo jest pole dance, co trzeba mieć, żeby się za to trenowanie wziąć. Myślę, że taki pakiet informacji się przyda i kto wie, może ktoś swoich sił spróbuje. Dlatego zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia.

0: Aleksandra Galant.
1: Reklama.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na finał drogowskazów. Witam się z wami po raz trzeci, no i niestety już dzisiaj ostatni. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Magdalena Karasińska-Wiśniewska, mistrzyni Polski i wicemistrzyni świata w polsport, instruktorka i założycielka Skypol Studio. W dwóch pierwszych częściach rozmowy skupiłyśmy się przede wszystkim na historii Magdy, na historii jej sukcesu, bo ustaliłyśmy, że tak możemy o tym mówić, na tym, w jaki sposób zaczęła trenować, jak ta jej przygoda z polsportem się zaczęła, ale być może tak się złoży, że za kilka lat ktoś wspomni, że swoją przygodę z tym sportem zaczął od wysłuchania rozmowy z Magdą w drogowskazach. Więc zacznijmy od tego, dla kogo jest polsport. Czy być może jest jakiś taki profil tancerki lub tancerza? No właśnie, pierwsza rzecz. Czy mężczyźni też mogą tańczyć?
2: Mężczyźni też mogą tańczyć.
1: Ale to jest chyba trudny temat.
2: Po prostu wydaje mi się, że krążą jakieś stereotypy, że rura to jest dla kobiet. No okazuje się, że tak jak już wcześniej powiedziałam, rura jest przyrządem, który w zależności od tego, jak go wykorzystamy, tak go wykorzystamy. Także naprawdę panowie też ćwiczą, super dają radę. Wręcz śmiałabym powiedzieć, że naprawdę predyspozycje mają lepsze niż my kobiety. No bo jednak trochę siły już na wyższych poziomach do tego pole dance'u potrzeba. Więc na pewno panom przychodzi to troszkę łatwiej ze względu na po prostu na fizykę, na to jak nasze ciała są zbudowane. No panowie też tańczą i takich też mamy u nas w studiu. Faktycznie panowie są mniejszością, niestety, ale są. W moich grupach zaawansowanych na około 12 uczestników mam po jednym lub dwóch panów w grupie.
1: Ale są reprezentowani.
2: Są. To są nasze rodzynki i naprawdę super sobie radzą. Wręcz powiedziałabym, że jest to jeszcze bardziej takie szalone, jak widzi się tego faceta na tej rurze, bo no, panowie mają tyle siły, że jest to po prostu imponujące. Zresztą mam też wielu znajomych, którzy startują również w zawodach. No i wtedy ten pokaz takiej męskiej siły to jest coś. Tych panów na zawodach też jest nieco mniej, na pewno. Więc ja stwierdzam, że też mają łatwiej, bo przebić się panom jest po prostu łatwiej, bo w kategorii na przykład kobiecej od 30 do 40 lat mamy, nie wiem, 15 uczestniczek. Panów w takiej kategorii jest 3.
1: No to może być podpowiedź dla wszystkich żądnych sukcesu, którzy szukają swojej niszy do zagospodarowania.
2: Dokładnie.
1: Że kto wie, może to jest ten kierunek. A jeżeli chodzi o wiek?
2: No nie ma tutaj jednoznacznie jakiejś reguły, bo zarówno pole dance trenują dzieciaki od 5-6 roku życia i już takie dzieci można zobaczyć na mistrzostwach. Są to takie szkraby małe, po prostu ja się śmieję zawsze, że ledwo chodzą, a już fikają na rurce i robią te salta. To, co jest super w dzieciakach, to to, że oni nie mają w sobie strachu. Więc dużo łatwiej przychodzi im robić te wszystkie szalone rzeczy, salta z rury i inne elementy. Natomiast no, przedział wiekowy jest bardzo, bardzo szeroki. Tak jak mówię, od 5-6 roku życia po osoby, które mają 70 lat. Pamiętam jak dzisiaj, jak byłam na zawodach we Włoszech i startowała kobieta, która była w kategorii 70+. I naprawdę robiła ponad szpagaty, deadlifty, czyli siłowe wejścia na rurkę. No było to coś fenomenalnego i pamiętam, że no moim marzeniem jest, żeby mieć tyle lat i dalej mieć w sobie taką siłę walki, chęć w ogóle uprawiania tego sportu. Także to są takie skrajne, powiedzmy, przypadki. Na pewno jest mniej takich osób w takim wieku, które ćwiczą tą rurkę. Natomiast jeśli chodzi o większość, no to w moim studiu większość osób, która trenuje, no to jest tak plus minus od 18 roku życia do plus minus 50. I faktycznie w mojej grupie zaawansowanej mam Krysię, która już jest chyba nawet po 50.
1: Popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że pole dance to jest taki sport w cudzysłowie ogólnorozwojowy, to znaczy oprócz tego, czy mówisz o emocjach, o pasji, o takim wielkim zaangażowaniu, to jest coś, co rozwija nam całe ciało. Ja z wielkim podziwem, nie ukrywam, kiedy oglądałam sobie jakieś nagrania, patrzyłam na ręce, jak te ręce przepięknie pracują, ale chyba bez mocnego brzucha, bez mocnych nóg, to też za bardzo nie ma czego na tej rurce szukać.
2: To prawda, pole dance jest sportem, który rozwija całe ciało, natomiast myślę, że bardzo mylącym jest to, że żeby zapisać się na tą rurkę, to trzeba być silnym. Z tym borykam się po prostu, myślę, że codziennie, gdy ktoś pisze do nas lub dzwoni, że chciałby zapisać się na pole dance, to pierwsza obawa, jaka się pojawia, ale wie pani co, bo ja nie mam silnych rąk. No tylko, że żeby zacząć, naprawdę nie trzeba mieć silnych rąk i nie trzeba robić szpagatu, bo my przez pierwsze miesiące na rurze, jak nie przez cały pierwszy rok w ogóle, no nie będziemy w takie ekstremalne rzeczy wchodzić. Na pierwszych zajęciach pole dance'owych uczymy się chodzić wokół rurki, są jakieś pierwsze takie spiny na rurce, ale naprawdę takie, że każda osoba z ulicy da radę. Raczej są figurki takie jak siedzenie na rurce, a nie figury odwrócone, gdzie wisi się do góry nogami. Także myślę, że tutaj takie sprostowanie się temu należy, bo no jest to takim mitem pole dance'owym, że no poszłabym na rurę, ale no najpierw pójdę na rok na siłownię.
1: Ty masz rację, że takie skojarzenie z siłą jest bardzo mocne. Zresztą rzadko, kiedy myślimy o uprawianiu jakiegoś sportu, myślimy o tej bazie, o tej absolutnej podstawie, w tym przypadku, tym chodzeniu wokół rury czy osiadaniu, tylko ja też od razu sobie pomyślałam, ja miałabym zacząć trening i wisieć głową w dół, przecież ja nie wiem, gdzie te osoby się zaczynają, a gdzie kończą, kiedy ja oglądam pokazy, te akrobacje. No a rzeczywiście chyba trzeba trochę pochylić głowę i zacząć od początku.
2: Początek zawsze musi mieć jakąś bazę, tak jak powiedziałaś. I tak samo jak ludzie zaczynają biegać, no to nie biegną od razu maratonu, prawda? Tylko najpierw zaczynają biegać wokół bloku, gdzieś tam na bieżni, na siłowni, nie wiem, 15 minut i dopiero z czasem to wszystko się gdzieś tam buduje i tutaj w tym pole dance'ie tą siłę też z czasem się buduje. Także na początku wcale nie potrzeba tak dużo siły ani rozciągnięcia. Te elementy są dostosowane właśnie do początków.
1: Powiedziałam parę minut temu, że ten sport kojarzy mi się z ogólnym dobrym wpływem na całe ciało, ale też wydaje mi się, że on jest bardzo techniczny, to znaczy ta technika, z jaką wykonujemy różne ćwiczenia, ma ogromny wpływ na to, czy sobie czegoś nie zrobimy, ale też czy potem te wszystkie figury uda nam się wykonać. O tym często mówi z kolei moja instruktorka na siłowni, że nadążyć za grupą to każdy będzie umiał. Pytanie, czy potem was coś nie będzie bolało, czy te ćwiczenia są poprawnie wykonane. A mówimy tutaj o zwykłym fitnessie, a nie o polsporcie.
2: Tak, i jeśli chodzi o pole dance, to faktycznie jest to bardzo techniczny sport. No i myślę, że na początku naszego pole dance'u wiele osób nie brało tego na serio, przez co faktycznie dużo osób borykało się bardzo szybko z jakimiś kontuzjami. Co mam na myśli? Mam na myśli, że po prostu było to tak spłycane do tego, że ten pole dance jest taki fitnessowy i że przecież można bardzo szybko wisieć do góry nogami, bardzo szybko robić te skomplikowane figury, a jak się okazuje, niestety, no trzeba mieć bazę i bez tej bazy będzie ciężko, bo będą wychodzić kontuzje. Dlatego przeskakiwanie zbyt szybkie z poziomu na poziom, no też nie jest za dobre, więc trzeba czasu, cierpliwości, żeby po prostu z pokorą podejść do tego sportu, żeby nie narobić sobie krzywdy. Natomiast ja się cieszę, bo tak jak powiedziałam, moją misją jest nauczenie innych i też innych instruktorów i mam nadzieję, że teraz tworzymy już takie świadome społeczeństwo pole dance'owe, świadomych instruktorów też staramy się tworzyć, którzy będą patrzyli na ten pole dance mądrzej po prostu, że nie będą wpychali tych ludzi tak jak kiedyś, a ćwiczyłaś coś na siłowni, to dawaj figurę odwróconą. Kiedyś tak się robiło i przeżyła. Teraz no jest to nie do pomyślenia, żeby kogoś, kto dopiero zaczyna wchodzić na pole dance, wciskać od razu w figurę odwrócone.
1: To chyba dobrze.
2: Myślę, że to jest przede wszystkim ważne, żeby nie robić krzywdy ludziom, tylko żeby rozbudzać w nich tą ciekawość, żeby budzić w nich tą miłość, pasję do tego sportu.

0: tu, a później będą sobie cisnąć, jak będą chcieli cisnąć, to już będą mogli też ten progres budować szybciej.
1: Wydaje mi się, że znów trochę mnie uprzedziłaś i prawie, że spuentowałaś tę naszą rozmowę, ale nie poddam się tak łatwo i zapytam cię o to w takim razie, co dalej? O czym myślisz, kiedy o tej swojej zawodowej przyszłości myślisz? No bo rozmawiałyśmy i o studiu, i o imprezach sportowych, o imprezach mistrzowskich, i o tej pracy z ludźmi, o trenowaniu, o takim zmienianiu mindsetu trochę też, żeby zmieniać stereotyp związany z tym sportem, ale też zmieniać podejście do jego nauczania, ale może jest jeszcze coś, co gdzieś jest przed tobą, o czym czasem myślisz, kiedy wybiegasz w przyszłość?
0: Szczerze przyznam, że tak jak sobie myślę o mojej drodze, czy bym chciała więcej, to chyba nie. Ja bym chciała już żyć, cieszyć się też z tego, co zostało zbudowane, pielęgnować to, bo my jesteśmy nauczeni, brzydko powiem, zapierdzielania. Zapierdzielania więcej, więcej, więcej, więcej. I mało się mówi o tym, żeby właśnie docenić to, co się ma. Więc ja bym chciała już teraz nauczyć się takiego docenienia. Nie mówię, że nie będę nowych projektów, nowych rzeczy robić, bo pewnie będę, bo ja nie umiem po prostu stać w miejscu. Natomiast tak myślę, że to jest też taka rada do samej mnie i apel dla mnie, żeby docenić to, co się ma. A czy będę całe życie tańczyć na róże? No tego nie wiem. Bardzo bym chciała. No ale zobaczymy, co przyniesie życie. Myślę, że całe życie to ten pole dance jednak będzie we mnie. Jeśli nie będzie tak na co dzień, bo na przykład kiedyś przestanę uczyć innych, co może się wydarzyć, to liczę na to, że pozostanę na przykład w szkoleniach czy w sędziowaniu zawodów, także ciągle jest jakaś furtka, zawsze można gdzieś zostać.
1: Trzymam kciuki, wspaniale mi się tego słuchało. Mam nadzieję, że wszystko, co sobie założysz, uda ci się zrealizować i mam nadzieję, że ten sukces, o którym dzisiaj powiedziałaś, z tobą bardzo mocno będzie. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również dziękuję.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj Magdalena Karasińska-Wiśniewska, mistrzyni Polski i wicemistrzyni świata w pole sport, instruktorka i założycielka Sky Pole Studio. Przyznam, że bardzo cenię takie rozmowy, po których wychodzę ze studia naładowana energią, tak zwyczajnie. Mam nadzieję, że wysłuchanie tej rozmowy również wam to da. Gdybyście chcieli ten zastrzyk dobrej energii podobnie sobie zafundować, no to ja was zapraszam na kanały Drogowskazów na Spotify, na YouTubie. Tam zapis tej rozmowy już oczywiście się znajduje. Gdybyście chcieli wiedzieć, co jest przed nami w Drogowskazach, kto się pojawi w kolejnych odcinkach, no to proszę bardzo, na Facebooku takie zapowiedzi się pojawiają, także na Instagramie Eskirok. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za tę wspólną godzinę. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga poleca SK Rock. Reklama.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.